Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Mamy środę, 24 dzień czerwca, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś informacje.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Pod Wrocławiem powstanie gigantyczna inwestycja. Tajwańczycy wybudują w Miękini park technologiczny za miliardy. Przedsięwzięcie zostało ogłoszone podczas targów Taiwan Expo 2026 w Warszawie.
3: W parku technologicznym zatrudnienie ma znaleźć nawet 40 tysięcy osób na różnych szczeblach. To ma być jeden z największych ośrodków nowych technologii w Europie. Koncern TIMA zrzesza ponad 3 tysiące firm sektora elektrycznego i elektronicznego. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek, która otworzy fabrykę pod Wrocławiem, ma być Focon, która produkuje podzespoły dla takich gigantów jak Apple, Sony czy Intel.
1: Informacje na ten temat zebrała Martyna Czerwińska.
2: www.radiogra.pl.
1: 68 kierowców pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. To bilans akcji Alkohol i Narkotyki, jaką przez tydzień prowadziła Dolnośląska Drogówka na drogach w naszym regionie. Szczegółami podzielił się z nami we wtorek podkomisarz Paweł Noga.
4: Akcja trwała od 15 do 21 czerwca, a policjanci w toku prowadzonych czynności przebadali na zawartość alkoholu ponad 34 tysiące kierujących pojazdami mechanicznymi. Niestety 56 wsiadło za kierownicę, znajdując się pod wpływem alkoholu. Podczas tych tygodniowych działań 81 kierujących poddano badaniu na zawartość narkotyków w organizmie, niestety 12 z nich znajdowało się pod ich wpływem. W trakcie prowadzonych działań dolnośląscy policjanci zatrzymali 20 kierowców, którzy posiadali aktywny sądowy zakaz oraz 20, którzy decyzją starosty posiadali cofnięte uprawnienia.
1: Przypomnijmy, że kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi karą nawet 3 lat pozbawienia wolności. Ponad 32 tysiące publikacji w mediach tradycyjnych i blisko 350 tysięcy wpisów w mediach społecznościowych od początku roku do połowy maja. We wtorek mówiliśmy szerzej na temat najnowszego raportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o dezinformacji medycznej. Zdrowotne fake newsy to aktualnie jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. Jak mówi Wioletta Samborska, dyrektor Centrum Odkryć Medycznych, dezinformacja przyjmuje różne formy.
5: Jak myślimy o dezinformacji, to zazwyczaj myślimy o teoriach spiskowych, czasami o 5G, o środowisku. Natomiast to, co bardzo mocno wykazał nasz raport, że dezinformacja tak troszkę bocznymi drzwiami wchodzi do naszego codziennego życia, do głównego nurtu, ponieważ wszystkie, może nie wszystkie, ale duża część lifestyle'owych treści są właśnie dezinformacją medyczną. Te oczywiście zdrowotne. Poradniki typu 3 sposoby naturalne na to, żeby zlikwidować migrenę, albo 3 sposoby na odkwaszenie organizmu, wykorzystanie lewoskrętnej witaminy C lub witaminy D do leczenia onkologicznego oraz inne historie tego typu, czyli proste porady, szybki efekt w teorii. Gdyby medycyna miała panaceum na wszystkie nasze choroby, to nie byłoby problemu z naszym zdrowiem i wszyscy bylibyśmy w idealnym zdrowiu.
1: Fałszywy przekaz coraz częściej zaczyna się od pozornie niewinnej porady. Raport wykazał, że wiele fake newsów dotyczy teorii żywieniowych.
5: Wszystkie treści dotyczące teorii żywieniowych. Myślę, że to jest istotne, że cud diety w praktyce nie istnieją, natomiast cud diety bardzo często prowadzą w jakiś sposób do wyniszczenia, do zniszczenia organizmu. W związku z tym, jeżeli chcemy rzeczywiście się odchudzać, to postarajmy się skorzystać z medycznych ekspertów i ekspertek, a niekoniecznie z porad influencerskich.
6: Możemy tutaj podać jakiś przykład takich diet, które powiedzmy trendują?
5: Diety keto, które faktycznie nawet gdzieś tam się trafiła zjedzona kostka masła, która mówi o tłuszczu, który na tym keto powinno się spożywać.
1: Zapytaliśmy też, dlaczego dezinformacja medyczna jest niebezpieczna.
5: Przede wszystkim dlatego, że dezinformacja medyczna daje nam szybkie recepty i przepisy na to, w jaki sposób uzyskać efekt zdrowotny. Ona prowadzi też często do przerywania terapii medycznych, nie wiem, onkologicznych lub innych, co powoduje skrajnych bardzo przypadkach, czasem nawet śmierć. Gdyby to było tak łatwe, to lekarze, lekarki również zachęcaliby do innego sposobu leczenia, gdyby mieli dowody naukowe poparte badaniami klinicznymi na to, że to działa. To zazwyczaj nie działa, w związku z tym przerywanie z tego powodu leczenia długoterminowego jest złem.
1: Odpowiedzią na ten problem ma być powstające przy Uniwersytecie Medycznym Centrum Odkryć Medycznych. Jego rolą będzie edukowanie i wzmacnianie odporności na manipulacje.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: We Wrocławiu powstaną kolejne mieszkania treningowe dla bezdomnych. To lokale przejściowe. Osoby bez dachu nad głową będą pod okiem specjalistów uczyć się adaptować do normalnego życia i aktywizować się zawodowo. Kiedy osiągną gotowość, będą się mogli starać o mieszkania komunalne, tłumaczy Rafał Peroń z Towarzystwa Świętego Brata Alberta we Wrocławiu.
7: Projekt, który dostał dofinansowania, ma piękną nazwę Przez próg. Znaczenie symboliczne dla nas, dla osób domnych, że tak się wyrażę, przejście przez próg. To jest taki element drzwi, po prostu przechodzimy codziennie do swoich mieszkań. Dla osób w kryzysie bezdomności czasami ta bariera, ten próg jest nie do pokonania bez pomocy z zewnątrz. Ten projekt zakłada rozwój mieszkalnictwa dla osób w kryzysie bezdomności.
1: W każdym z mieszkań zamieszkają 2-3 osoby. Pieniądze na ten cel udało się pozyskać dzięki unijnemu programowi. Gminy i organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska dostały 70 milionów na walkę z bezdomnością i ubóstwem. Do dolnośląskich gmin i powiatów trafią też pieniądze na wsparcie seniorów. To w sumie 5,5 miliona złotych na utworzenie, wyposażenie lub zapewnienie funkcjonowania dziennych ośrodków wsparcia seniorów oraz aktywizację osób starszych. Wszystko w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY.
8: Ten program przede wszystkim skierowany jest do samorządów, do podmiotów, które zajmują się szeroko pojętą polityką senioralną. I stąd też poszczególne priorytety z programu ASY, czyli aktywni seniorzy, bo mówimy tu o nie tylko opiece dziennej, mówimy tutaj nie tylko też o podnoszeniu kompetencji dla seniorów, ale także o ich edukacji, o wspieraniu opieki nad nimi, ale przede wszystkim chodzi o aktywizację samych seniorów z terenu Dolnego Śląska.
1: Mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska. Sprawdziliśmy też, na co można przeznaczyć te środki.
8: Mówimy tutaj o integracji międzypokoleniowej, czyli na wszystkie zadania związane z tego, by tworzyć warunki do tego, by seniorzy mieli opiekę, a po drugie także wykorzystywać ich wiedzę, doświadczenie, kompetencje w tak zwanej komunikacji międzypokoleniowej, czyli na przykład w kontaktach czy w projektach miękkich z młodszymi pokoleniami, czyli nawet maluchami czy osobami w średnim wieku. Mamy też priorytet dotyczący edukacji seniorów, czyli tutaj wprost, choćby za finansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale mamy także priorytet dotyczący opieki nad seniorami, czyli dziennymi domami opieki, które tworzą, tak naprawdę pomagają seniorom w ich funkcjonowaniu codziennym, ale także są to też priorytety dotyczące ich szkoleń, warsztatów.
1: Dodajmy, że wsparcie otrzymały w sumie 73 jednostki z naszego województwa.
2: Twoje sprawy.
1: Ojcowie coraz chętniej zostają z dziećmi w domu. Wynika z danych ZUS. Z zasiłku tacierzyńskiego skorzystało w pierwszym kwartale roku 64 tysiące tatusiów. Blisko 3 razy więcej niż rok temu. Nauczycielka z Wrocławia, pani Kasia, mówi Radiu Gra, że tatusiowie są coraz bardziej zaangażowani w szkolne życie swoich pociech.
9: Interesują się dziećmi, przychodzą na wywiadówki, odbierają, zaprowadzają. Niekiedy nawet częściej pytają niż mamy. Też tak jest, że przychodzą bardziej takie skrupulatne pytania, bardziej szczegółowe zadają niż mamy, więc zmieniło się dużo.
10: To dobrze?
9: Uważam, że tak, bo ojciec jest również bardzo ważnym dla dziecka rodzicem i daje, szczególnie dla chłopców, jest to taki wzór pierwszy.
1: A mali wrocławianie bardzo to doceniają.
11: No, mój tata zawsze chce mnie rozweselić i jest bardzo żartobliwy.
12: Za co ty kochasz swojego tatusia?
13: Za to, że dużo czasu ze mną spędza.
14: Za to, że tyle pieniędzy zbiera i pracuje w takiej trudnej pracy.
15: Najczęściej bawimy się Lego.
1: I na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
10: Sprawdzamy, co nas czeka dzisiaj w prognozach pogody dla Wrocławia. Od samego rana jeszcze poniżej 20 stopni Celsjusza, ale spokojnie, to już za chwilę wybije i będzie jeszcze więcej, maksymalnie do 29, a nawet 30 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Sporo słońca, no i raczej w najbliższych dniach się to nie zmieni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Środa, środeczek tygodnia i to już ostatnie dni, ostatnie godziny roku szkolnego. Nie wiem, czemu mówię o tym tak rano, ale jakoś tak tkwi mi to głęboko w sercu.
10: Jesteś tak podekscytowany, jakbyś sam chodził do szkoły. No po prostu jestem w szoku.
0: Czasami zaglądam.
10: Oliwia Ciszewska.
0: Tylko na zebrania. Piotr Golszowski.
10: Gramy.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Dobre granie od samego rana. Zerkamy tymczasem do naszego kalendarza, bo już 24 dzień czerwca, jak sam wspomniałeś, coraz bliżej wakacji, a dzisiaj także moje ulubione święto nietypowe w roku. Dzień przytulania.
1: No chodźże tutaj do mnie.
0: Ale nie, bo jest za gorąco. No, nie.
1: Trzeba było powiedzieć, klimatyzację podkręcił.
0: No chyba, że miałbyś imieniny, ale jak dzisiaj patrzę, to nie ma akurat Piotra. Wyjątkowo. Mamy za
1: tyle.
0: Jana, Danuty, Janiny i Emilii. Najlepszego.
1: I tyle z przytulania.
2: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
11: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
12: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
13: Maria Sadowska.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.
16: I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Bardzo serdecznie o poranku pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami, są z Radiem Gra. Gdzieś tam w locie, w przelocie, do samochodu, na przystanek.
1: A może na rowerek, bo już teraz mamy informacje dla wszystkich tych, którzy czekają na drogę rowerową przy ulicy Żmigrodzkiej, ponieważ 6 firm złożyło już swoje oferty wykonania tej drogi, tylko jest jeden szkopuł.
0: Jaki?
1: Te oferty są za drogie.
0: Jak to?
1: No i trzeba to wszystko jeszcze raz przeanalizować. Czy oby na pewno to, co wymyśliło sobie nasza Rada Miasta, nasi urzędnicy, czy za tę kwotę da się zrobić, czy może jednak musimy postawić te nawet do 4 milionów złotych na drogę rowerową.
0: Może po prostu węższą zróbcie tą ścieżkę i tyle. Później prośba do rowerzystów, żeby wężykiem jeździł. Tylko prosto.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait. My też nie mogliśmy się doczekać tego numeru na naszej antenie i pewnie jeszcze kiedyś go zagramy.
1: I ja nie mogę się doczekać zawsze polskiego grania. I proszę bardzo, przed godziną 7 będzie jeszcze takie wideo Wszystko Jedno. To przed 7 w Radiu Gra.
0: Mi to wszystko jedno właśnie.
2: Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Po reklamie.
1: Sprawdzamy, co nas czeka dzisiaj w prognozach pogody dla Wrocławia. Od samego rana jeszcze poniżej 20 stopni Celsjusza, ale spokojnie, to już za chwilę wybije i będzie jeszcze więcej, maksymalnie do 29, a nawet 30 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Sporo słońca, no i raczej w najbliższych dniach się to nie zmieni.
18: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław. 95.1 FM to jest ta najlepsza fala w mieście. Tak was budzimy o 7.00. Zapraszamy na kolejne informacje w raporcie. Trochę szczegółów pogodowych dla Dolnego Śląska. Tutaj z każdym dniem ciepło, cieplej, coraz goręcej będzie. Ale skupmy się teraz na tym, co tu i teraz. A tu i teraz co mamy? Proszę bardzo, koleżanka powie.
1: W końcu nadszedł ten dzień. Święto Wrocławia to właśnie dziś, w dzień imienin świętego Jana Chrzciciela. Uroczyste obchody Święta Wrocławia się rozpoczną już po godzinie 11.00 złożeniem kwiatów. No i moim zdaniem musimy dzisiaj świętować od samego rana wszyscy, nawet tak prywatnie.
0: Ja to się nawet tak trochę zrobaczę. No nie powiem, że na bóstwo, ale na święto zrobiłem.
1: Odświętnie trochę wyglądasz.
0: Grzywkę tylko sobie poprawię troszkę.

0: Za chwilę godzina 7, a u nas jest to pora na przygotowania do kolejnego raportu, kolejnej prognozy pogody. No i oczywiście to najważniejsze dla mnie, dla kolejnego horoskopu, tym razem na środę. No, będzie ciekawie, ci powiem, Olo, będzie ciekawie.
1: No to nie mogę się doczekać. U nas w radiu tutaj jest też taka pora radiowego i filmowego telestwora. Ten stwór wydaje dziwne hałasy o poranku. Mieli tę kawę, gotuje tę wodę i zalewa. I już wy wiecie, co dzieje się dalej. Wam też polecamy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Avatar, ogień i popiół w Disney+.
11: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
10: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
12: Sali się nie poddają!
13: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
14: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Awatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki!
10: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Uwaga! Super promocja w Teddy!
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Po reklamie.
0: W kalendarzu środa, 24 dzień czerwca, na zegarach 7, czas na kolejny raport Radia Gra.
3: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Na początek raportu Radia Gra o poranku ostrzeżenie przed upałami. Dziś we Wrocławiu termometry w cieniu pokażą do 29 stopni Celsjusza, ale dla części powiatów Dolnego Śląska IMGW wydało ostrzeżenie w związku z nadchodzącą falą upałów. Także gdybyście wybierali się z Wrocławia w region, no to pamiętajcie, temperatura może wynieść tam zdecydowanie powyżej progu 30 kreski.
5: Od środy 24 czerwca od godziny 13 do piątku 26 czerwca do godziny 20 będzie obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem dla następujących powiatów: bolesławieckiego, głogowskiego, górowskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, wołowskiego oraz dla Legnicy.
3: Informował Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiej. O poranku pozostajemy w temacie upałów, w trakcie których nakrycie głowy, woda, krem z filtrem to obowiązkowy ekwipunek każdego, kto będzie spędzał czas na świeżym powietrzu. Kierownik szpitalnego oddziału ratunkowego Sokołowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu dr Janusz Sokołowski przypomina, że udar słoneczny jest bardzo niebezpieczny.
12: To są drgawki, to jest utrata przytomności, a to wszystko powodowane jest tak zwanym obrzękiem mózgu, czyli sytuacją, która może prowadzić do zatrzymania i oddechu, i krążenia, czyli w krótkiej perspektywie do śmierci pacjenta.
3: Pierwsze objawy udaru słonecznego to zwykle zawroty głowy, nudności, wymioty. Może im towarzyszyć uczucie ogólnego rozbicia, przyspieszone tętno oraz skurcze mięśni.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Od dziś na ulice miasta oraz kilku miejscowości aglomeracji wrocławskiej wyjedzie testowy autobus elektryczny Lions City 10E. Nowoczesny pojazd będzie obsługiwał jedną linię miejską oraz cztery linie aglomeracyjne kursujące m.in. do Długołęki, Wiszni Małej i Czernicy. Testy potrwają do 5 lipca. Lions City 10E to kompaktowy, niskopodłogowy autobus o długości ponad 10 metrów, mogący przewieźć do 80 pasażerów, w tym 24 na miejscach siedzących. Pojazd wyposażono oczywiście w klimatyzację, gniazda USB oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów z dziećmi w wózkach. Producent tego elektrycznego pojazdu deklaruje zasięg do 300 km na jednym ładowaniu, co ma pozwolić na całodzienną eksploatację bez konieczności doładowywania baterii. A mieszkańcy Wrocławia i aglomeracji będą mogli sprawdzić nowy pojazd na liniach 120, 920, 930, 931 i 941. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronach przewoźnika, ale my w Radiu Gra podpowiadamy, że testowany autobus jeździć będzie od dziś do piątku na linii 941.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
3: W tej części raportu o poranku wracamy do tematu wysokich temperatur. Szykujcie się na ukrop. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem dla trzech województw w zachodniej części kraju. Wartości w dzień mogą wzrosnąć do 34 stopni w cieniu. Gorąco będzie zatem w całej Polsce, a alerty mają obowiązywać od 13. Tymczasem we Francji już padł rekord. Noc z poniedziałku na wtorek okazała się najgorętsza w historii prowadzonych od 1947 roku zapisów. Odnotowano blisko 22 stopnie w dzień, 42 kreski powyżej zera. Ale gorąc daje popalić też mieszkańcom Hiszpanii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Tam również ogłoszono liczne czerwone i pomarańczowe alerty. Przy mikrofonie ponownie Rafał Jędraszek. O poranku w Radiu Gra FM czas na raport sportowy. Betard Sparta Wrocław pokonała Stal Gorzów 51-39 w zaległym meczu 8 kolejki Ekstraligi Żużlowej rozegranym na Stadionie Olimpijskim. Wrocławianie od początku kontrolowali przebieg meczu, choć początkowo młodzieżowcy Stali radzili sobie bardzo dobrze. Po dwóch seriach wyścigów goście przegrywali tylko 18-24. Kluczowa dla losów spotkania okazała się środkowa faza, kiedy gospodarze odskoczyli na 38-22. Najlepiej punktującymi zawodnikami Sparty byli Brady Kertz, Maciej Janowski i Bartłomiej Kowalski, który w trzech startach zdobył 9 punktów z bonusem. Po 12 biegu Sparta zapewniła sobie zwycięstwo i punkt bonusowy. W kolejnym spotkaniu Betard Sparta Wrocław zmierzy się u siebie z liderem tabeli GKM-em Grudziądz. Mecz zaplanowano na najbliższy piątek o 20:30. Jak słyszeliście kilka minut temu w ostatnim raporcie Radia Gra o poranku, dziś we Wrocławiu temperatura maksymalna wyniesie do 29 stopni Celsjusza, a rozwijając informacje pogodowe na resztę dnia dla stolicy Dolnego Śląska, no to przede wszystkim dużo, dużo słońca, do tego wiatr słaby, powiewający z różnych kierunków, a ciśnienie póki co stabilne 1021 hektopaskali.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Już po siódmej, a u nas jak zawsze atmosfera najlepsza, bardzo dobra. Coraz bliżej końca tygodnia, coraz bliżej końca roku szkolnego. A ty, Olo, jak się czujesz?
1: Doskonale, zwłaszcza w twoim towarzystwie, droga. Aha, i w waszym, drodzy słuchacze i słuchaczki. Piotr Kolszowski.
0: Oliwia Ciszewska. Gramy.

Janysa. 27 i 28 czerwca letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Szałwie, lawendy, kocimiętki i wiele innych bylin prosto od producentów. Wstęp wolny. Hala sportowa w Nysie, ulica Sudecka 23.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra. Za chwilę do niego wrócimy, ale wcześniej wracamy drogą do gwiazd i sprawdzamy, co w horoskopie na dziś.
1: Drogą do gwiazd. No to lecimy, lecimy. Dobre wieści dla wszystkich, którzy uwielbiają rozmyślać, marzyć, bujać w obłokach, bo mamy taki letni sezon zodiakalnego raka, który sprzyja takim momentom. No chyba, że będzie wam za gorąco, żeby uporządkować w ogóle jakiekolwiek myśli. Raczki, uważajcie dzisiaj jedynie na swoje przemyślenia w pracy, bo może się okazać, że zbyt emocjonalna reakcja odbije się czkawką w postaci dodatkowego bojowego zadania od szefa. No, a tego nie chcemy. Skupiamy się dzisiaj również na zodiakalnych bliźniętach, którym gwiazdy radzą, aby nie reagowały na zaczepki. No chyba, że są to zaczepki typu zaproszenie na mrożoną kawkę. No to taka zaczepka będzie odpowiednia.

0: Rano i dobrze tak budzimy się w samym środeczku tygodnia. To już 24 dzień czerwca i świat coraz bardziej z każdym dniem ekscytuje się mundialem. Przede wszystkim dlatego, że za chwilę dobiegnie końca faza grupowa. No i tu mamy ciekawą sytuację.
1: Prawda? Eksperci wskazują na mecz, w którym nikt nie będzie chciał wygrać.
0: To tak w wielkim skrócie. Chodzi o grupę J, gdzie Argentyna zajmuje pierwsze miejsca. Na kolejnych dwóch są Austria i Algieria. I to te dwie drużyny zagrają ze sobą w niedzielę. Na tę chwilę obie mają awans. Jeśli zremisują, również wejdą z grupy. Jeśli któraś z nich ten mecz wygra, też wyjdzie, ale od razu będzie musiała zagrać z mocną Hiszpanią.
1: A, to dlatego wyjście się nie opłaca. No, a internauci już piszą, że może piłkarze powinni umówić się, no i nie wiem, wyjść do pubu zamiast na boisko.
0: Jeśli jednak zagrają, to szykuje nam się piłkarskie Le Cabaret.

0: Dobre granie od samego rana. Budzimy się do życia w całym Wrocławiu i budzi się także nasze dziwidło, bo zerkam sobie od razu na transmisję, która trwa na YouTubie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. No i nie wiem jak ty, Olo, ale ja naprawdę czekam na to, żeby ten płaszczyk się otworzył i żeby to nasze dziwidło pokazało, co ma w środku.
1: Ja nawet momentami próbuję wąchać wyświetlacz. Naprawdę, ale nic nie czuć.
0: Nie, lepiej, więc jest lepiej nie wąchać.
1: Jest
0: Przypominamy, że tutaj zapachy mogą być nie do końca ciekawe.

0: Dostałem Jolkę.
1: Jolka, do ciebie.
2: Słucham? Kto mówi?

0: Wody Talk na antenie Radia Gra od samego rana. Takie hity pełne energii.
1: A jeszcze do 8 pogramy sobie dalej. Złotko między innymi się od Mroza pojawi, więc zostańcie blisko radia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Po reklamie.
12: Jak słyszeliście kilka minut temu w ostatnim raporcie Radia Gra o poranku, dziś we Wrocławiu temperatura maksymalna wyniesie do 29 stopni Celsjusza, a rozwijając informacje pogodowe na resztę dnia dla stolicy Dolnego Śląska, no to przede wszystkim dużo, dużo słońca, do tego wiatr słaby, powiewający z różnych kierunków, a ciśnienie póki co stabilne 1021 hektopaskali.
13: To jest Gra FM.

0: Rano i dobrze. Najlepsza poranna radiowa, fala 95.1 FM. Pozdrawiamy i pozdrawiamy szczególnie tych, którzy jeżdżą do pracy komunikacją miejską, ponieważ takie oto informacje do nas dotarły, że najmniejszy lew zawitał do naszej miejskiej dżungli. Elektryczny autobus Man Lion City 10E pojawił się i pojawi się już pewnie za chwilę na testach w naszym mieście.
1: Urzędnicy trochę zachwalają, jaki to on wspaniały. Ja myślę, że trzeba będzie po prostu przetestować i przede wszystkim liczyć na to i mieć nadzieję, że ten lew ostatecznie uda się go ujarzmić i nie będzie musiał wylądować na przykład w zagrodzie, w klatce w naszym wrocławskim.
0: Liczę na to, że po prostu będzie jeździł po już ustalonych trasach. Mhm. Nigdzie nam nie zboczy.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Za chwilę u nas kolejne informacje. Będzie też trochę o pogodzie. I tutaj spodziewamy się zwyżek w kolejnych dniach.
1: Oj,
0: i to takich solidnych, rekordowych może nawet.
1: Coraz cieplej, coraz goręcej. No cóż, no to będziemy ubierać na siebie coraz mniej ubrań do pracy. Ale pamiętajcie, że nadal coś trzeba ubierać.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
8: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
9: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
10: Maria Sadowska.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.
0: W kalendarzu mamy środę, 24 dzień czerwca, jest 8 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
13: Rafał Jędraszek, ten raport Radia Gra o poranku. Zaczynamy informacjami z dróg. Poranny szczyt i korki we Wrocławiu, do tego w rejonie skrzyżowania Grabiszyńskiej, Klecińskiej i Halera doszło do kolizji dwóch osobówek. Na miejscu dwa wozy straży pożarnej, także tam zdecydowanie spowalnia ruch. A kto jedzie A4 i mija bądź będzie wyjeżdżał z Bielan w kierunku Katowic, tam utrudnienia spowodowane naprawą nawierzchni jezdni. Korkuje się odcinek między węzłami Wrocław Południa, Wrocław Wschód i te utrudnienia mogą potrwać nawet do 6 godzin.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
13: Do Wrocławia dotarł pierwszy z 21 zamówionych elektrycznych autobusów Ecitaro. Odbiór nowych pojazdów zbiegł się z podpisaniem umowy na zakup kolejnych 20 autobusów tej marki, 5 w zamówieniu podstawowym oraz 15 w ramach prawa opcji. Wartość nowego kontraktu przekracza 91 milionów złotych i obejmuje również rozbudowę infrastruktury ładowania. A nowe Ecitaro wyposażono w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa wspomagające kierowców, a także defibrylatory. AED. Po zakończeniu testów autobusy będą sukcesywnie wyjeżdżać na ulicę Wrocławia, obsługując m.in. połączenia z lotniskiem. Kolejne 20 elektrycznych Ecitaro z najnowszego zamówienia ma pojawić się na ulicach stolicy Dolnego Śląska wiosną 2028 roku.
2: Radio Gra poleca.
13: Wrocławska Ekostraż szuka nowych wolontariuszy. Opcji jest kilka. Można pomagać w opiece nad psami i kotami, ale również przy organizacji eventów, przy pracach remontowych albo jako kierowca. Jak podkreśla Katarzyna Szakowska z Ekostraży, na początku każdy wolontariusz musi przejść szkolenie.
14: Musimy dbać o bezpieczeństwo zwierząt, ale też o bezpieczeństwo tych ludzi. Są szkoleni z zakresu BHP, mają dyżury pod okiem starszych wolontariuszy. Muszą wiedzieć, jakie są możliwe zagrożenia, bo takie są. Można zostać ugryzionym na przykład, jeżeli podchodzi się do zwierzęcia bez właściwej wiedzy i przygotowania, ale tego wszystkiego można się nauczyć, zanim dojdzie do pierwszego dyżuru. Myślę, że jest to bardzo przyjemna nauka, ponieważ można ją wykorzystać również w warunkach domowych i takich swoich prywatnych. Wiedza na temat zwierząt, utrzymywania ich dobrostanu, czy tego, jak należy z nimi postępować, jest wiedzą ważną, jest wiedzą powszechną, ale nie każdemu niestety nadal znaną.
13: A więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie internetowej wrocławskiej Ekostraży. Słuchacie raportu Radia Gra o poranku. Nie będzie Wołodymira Zełęskiego. Zełenskiego. Zamiast prezydenta Ukrainy pojawi się u nas premier Julia Sfrydenko. Jutro w Gdańsku rusza konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Decyzję strony ukraińskiej skomentował rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Przypominam, że Polska jest największym partnerem dla Ukrainy eksportowym. Zarabiamy w relacjach z Ukrainą. Trzeba te relacje budować także pragmatycznie. No, musimy realizować nasz interes, więc na pewno to wydarzenie będzie realizowane. Znamy już poziom reprezentacji Ukrainy i myślę, że samo wydarzenie będzie ważne.
13: Podkreślił rzecznik rządu Adam Szłapka. A ja zapraszam już za chwilę na kolejny raport sportowy o poranku i prognozę pogody. A w kolejnym raporcie Radia Gra słyszymy się za godzinę. W nim m.in. opowiemy o ruszającym remoncie torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Trzebnickiej we Wrocławiu. Rafał Jędraszek w Radiu Gra o poranku. Czas na kolejny raport sportowy. Zaglądamy tym razem na boiska trwających Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbia i Chorwacja z wygranymi, a do tego wysoka wygrana Portugalii. Za nami kolejne mecze fazy grupowej rozgrywek piłkarskich. W grupie K Kolumbia pokonała Demokratyczną Republikę Konga 1-0. W tej samej grupie Portugalia rozgromiła Uzbekistan aż 5-0. W grupie L Chorwacja zwyciężyła Panamę 1-0, a bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie Anglii z Ganą. Dziś wieczorem kibiców czekają jeszcze dwa mecze grupy B. Szwajcaria zmierzy się z Kanadą, a Bośnia i Hercegowina zagra z Katarem. Początek obu spotkań zaplanowano na godzinę 21.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
13: Okolice 20 kreski na plusie już na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Temperatura we Wrocławiu dziś maksymalna w granicach 29 stopni Celsjusza. No do stolicy Dolnego Śląska niewątpliwie wracają upały. Spoglądając na mapy pogodowe na najbliższe dni, no towarzyszyć będzie im piękna słoneczna aura bez deszczu, bez burz, a dziś do tego na barometrach okolice 1020 hektopaskali wiatr prawie nieodczuwalny, powiewający ze zmiennych kierunków.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Dzień dobry, po ósmej. Kłaniamy się bardzo nisko Państwu serdecznie. Witamy i zapraszamy na kolejną godzinę razem.
1: Witamy, witamy. Oliwia Ciszewska z tej strony oraz...
0: Z tej drugiej strony Piotr Kolszowski. Znaczy cały czas my jesteśmy z tej strony, a wy z tamtej. Przytulamy Was bardzo serdecznie, bo dziś Międzynarodowy Dzień...
1: Przytulania. Gramy.

Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

0: Rano i dobrze, tak się z wami witamy o poranku. Za chwilę wrócimy do grania, teraz informacja, która, proszę bardzo, bliska sercu nawet mojej koleżanki radiowej. Przed chwilą rzuciła na to okiem i mówi: znam te promocje, korzystałam. A chodzi o taką promocję, z której można korzystać w ciągu roku, podróżując z pociągami PKP Intercity. Promocja nazywa się Taniej z bliskimi. Otóż w wakacje taniej już nie będzie. Znaczy nie będzie aż tak tanio, jak było do tej pory.
1: No nie, no niestety. Z tego, co czytamy, to zniżka zostanie zmniejszona z 30 do tylko 15%. No i już przestanie nam się opłacać podróżować z bliskimi. Teraz to już tylko w pojedynkę.
0: Albo będzie opłacało się trochę mniej niż do tej pory, a to wszystko już od 26 czerwca do 29 sierpnia, czyli wtedy, kiedy wydawałoby się z bliskimi podróżujemy najwięcej.
1: Czyli co, trzeba będzie zmienić nazwę promocji z taniej z bliskimi na drożej z bliskimi.
0: No, drożej nie, tylko drożej niż było taniej. To znaczy, czyli po nowemu to będzie chyba taniej z bliskimi, ale tylko trochę taniej.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Środowy poranek na antenie Radia Gra. Lecimy dalej. Już tylko 3 dni do wakacji. Zaglądamy zatem do rankingu polskich plaż, w którym to zrobiło nam się takie małe przetasowanie.
1: Już nie Świnoujście na pierwszym miejscu, moi drodzy, a Ustka. Uwaga, zwycięski kurort zebrał prawie 16% wszystkich oddanych głosów, ucinając trwającą kilkanaście lat passę Świnoujścia. Co więcej, Ustka triumfuje też w kategorii najlepszej plaży dla rodzin.
0: O proszę. A na drugim i trzecim miejscu mamy zepchniętą już plażę w Świnoujściu i Dźwiżyno. A skoro już wiemy, które plaże są najlepsze według plebiscytu, to wiemy także, gdzie będzie ten słynny plażing, smażing i parawaning. Wybierajcie mądrze.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
1: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
2: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
3: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
0: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Po reklamie.

0: poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Bardzo serdecznie wszystkich z samego rana pozdrawiamy i przybywamy do was z dobrymi informacjami. Chodzi o magazyn Perspektywy. Tak, tak, to ten, który publikuje ranking uczelni w całym kraju.
1: No i z reguły interesuje to najbardziej maturzystów, ale myślę, że także rodziców bardzo mocno to zainteresuje tych maturzystów, ponieważ spośród wrocławskich uczelni mamy także wyłonioną najlepszą w naszym mieście uczelnię Politechnika Wrocławska. Znowu najlepsza, w tym roku nawet uplasowała się na 6. pozycji w kraju, notując awans o 1 pozycję w górę, a Uniwersytet Wrocławski awansował z 17 na 15 miejsce w rankingu generalnym.
0: Brawo, brawo, brawo, brawo. Brawissimo. Nie spoczywamy na laurach, bo trochę jeszcze miejsca w tym rankingu przed nami zostało, więc pniemy się w górę cały czas.

0: Rock to You w Radiu Gra, to już za nami.
1: A przed nami coś niezwykle przyjemnego na lato, bo będzie Sand & Grace oraz Filip Lato. To jeszcze przed godziną 9.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
11: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
12: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
13: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Po reklamie.
9: Okolice 20 kreski na plusie już na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Temperatura we Wrocławiu dziś maksymalna w granicach 29 stopni Celsjusza. No do stolicy Dolnego Śląska niewątpliwie wracają upały. Spoglądając na mapy pogodowe na najbliższe dni, no towarzyszyć będzie im piękna słoneczna aura bez deszczu, bez burz, a dziś do tego na barometrach okolice 1020 hektopaskali wiatr prawie nieodczuwalny, powiewający ze zmiennych kierunków.
10: To jest Gra FM.

0: dobre granie w radiu gra o 9. Kolejne informacje u nas, a tu proszę bardzo, taka informacja nam ze świata rozrywki, kultury koncertowej, muzycznej wpadła. Chodzi o Dodę. Dorota Radczewska zdradziła w jednym z wywiadów, ile bierze od klientów za tak zwaną hashtag współpracę reklamową na Instagramie czy tam na Facebooku swoim.
1: No i nie jest tanio. Za dłuższą kampanię, na przykład taką roczną, jest to okrągły 1 000 000 zł. Za pojedyncze wrzucone pościki na Facebooka, Instagrama, piosenkarka bierze podobno od 100 do 150 tysięcy złotych.
0: Od 100 do 150, no tak, ale to pewnie brud to jest, a składki, a podatki, ZUSy, KRUSy, czy co tam jeszcze. No i co, biduli na koniec zostanie? No co?
1: No co, no na waciki zostanie tylko.

0: Już za chwilę godzina 9. Mam wrażenie, że nie do wszystkich dotarło jeszcze, jaki dzień dzisiaj mamy. No dzień przytulania, to jeszcze raz. My się co prawda jeszcze nie przytulaliśmy od rana, bo gorąco.
1: Nie gorąco, po prostu nie chciałaś. Ludzie słyszeli.
0: To mi było po prostu. Pamiętajcie, podkręcajcie klimę i wtedy można się przytulać. A już za chwilę kolejny raport.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
12: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
13: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
14: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
15: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
16: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
17: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
18: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
19: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
1: I dlatego wróciłeś na studia?
19: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
8: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Tak.
15: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław, Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Po reklamie.
0: Godzina 9 na zegarach, czas na raport Radia Gra.
1: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynam od ruszającego już wkrótce kolejnego remontu torowiska we Wrocławiu. W najbliższą sobotę rozpocznie się modernizacja torowiska na Trzebnickiej. W planach przebudowa zarówno torów, jak i sieci trakcyjnej. Prace zostały podzielone na kilka etapów, a dla kierowców i pasażerów MPK oznacza to zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu tramwajów. W pierwszym etapie, który potrwa do 16 lipca, ruch kołowy będzie utrzymany po jednym pasie w każdym kierunku. Skrzyżowania Kleczkowska-Trzebnicka i Trzebnicka Zakładowa będą funkcjonować we wszystkich relacjach. Zmiana nastąpi na ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego. Będzie można z niej skręcić tylko w prawo w kierunku centrum. Nie będzie możliwości skrętu z Kraszewskiego w kierunku mostów trzebnickich. Przejście dla pieszych będzie wyznaczone przez plac budowy. Zmiany w komunikacji zbiorowej obejmą tramwaje linii 1, 7 i 8. 1 i 7 w obu kierunkach będą jeździć przez plac Staszica, Rejmonta, Most Osobowicki, Bałtycką do Żmigrodzkiej. Linia 8 przez mosty warszawskie Kromera, Toruńską, Kwidzyńską na Kowale. Koszt remontu torowiska wyniesie 12 milionów złotych.
8: Radio Gra ostrzega.
1: Żar lejący się z nieba i termometry wskazujące ponad 30 stopni, tak mają wyglądać najbliższe dni w wielu rejonach kraju, także we Wrocławiu. Lekarze przypominają, by regularnie pić wodę i unikać długiego przebywania na słońcu, zwłaszcza między godzinami 11 a 17. Eksperci apelują także, aby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach.
3: Temperatura, to możemy o tym często wczoraj, jest zdecydowanie wyższa w samochodach niż na zewnątrz. Przy zamkniętych oknach. Właściwie w ciągu kilkunastu minut możemy doprowadzić do utraty przytomności u dziecka.
1: To był kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu, dr Janusz Sokołowski. Warto, dodajmy, nosić lekką, jasną odzież, nakrycie głowy oraz ograniczać intensywny wysiłek fizyczny. A teraz w raporcie Radia Gra zmieniamy temat i mamy nowinkę ze świata kultury. Z okazji premiery trzeciego sezonu produkcji 1670 we Wrocławiu zostanie zaprezentowana Panorama 1670, monumentalne, ręcznie malowane dzieło, które będzie dłuższe od panoramy racławickiej o 1670 mm. Obraz zagości w hali stulecia między 5 a 23 sierpnia. Panoramiczne dzieło malarskie przeniesie widzów w pełną humoru i ukrytych znaczeń podróż przez wszystkie trzy sezony słynnego serialu 1670. Od 26 czerwca będzie można aplikować o darmowe bilety na to wydarzenie za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
1: O pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających chce zwrócić się do prokuratora generalnego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To efekt kolejnych doniesień dotyczących Szpitala Południowego w Warszawie, które w Kanale Zero przedstawił były ordynator oddziału chirurgii tej placówki.
10: Lekarz, który pracował w placówce na Ursynowie, twierdzi, że wiele decyzji w Szpitalu Południowym było podejmowanych poza jakimikolwiek procedurami, zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Według niego na skutek działań m.in. radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który kierował SOR-em, w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się nawet śmiercią pacjentów. O sytuacji miały być alarmowane władze szpitala i Warszawy.
1: Tyle Kacper Wróblewski.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
1: 1021 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Soczyście świecące słońce, do tego prawie nieodczuwalny wiatr ze zmiennych kierunków powiewa we Wrocławiu z prędkością do zaledwie 2 km na godzinę. Szykujcie się na upały. Dziś Wrocław z temperaturą maksymalną na poziomie 29 stopni Celsjusza w cieniu. Od jutra w kolejnych dniach coraz będzie więcej.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
20: Nie wiemy jak wy, my uzupełniamy płyny od samego rana i wam też to polecamy, bo w tych gorących dniach, które zwłaszcza jeszcze przed nami, trzeba o tym pamiętać.
0: Taki niezbędnik na lato. Woda, nakrycie głowy, krem z filtrem dla wszystkich bladziochów takich jak ja.
20: I święty spokój. Takiego zestawu wam życzymy na dalszą część dnia. Piotr Kolszowski
0: i Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia, pa.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Przeciągamy się i zaczynamy. Radiogram Mariusz Pucyło, witajcie. A właśnie czytam, że według najnowszych badań sen, który trwa poniżej 6 godzin, ale też taki trwający powyżej 8 godzin, wiąże się z szybszym starzeniem się organizmu. Dobrze wiedzieć, ale najważniejsze, żeby nie zaspać. Ja zdążyłem, mam nadzieję, że wy też. Najważniejsze, żeby nie przespać lata. Za chwilę jeden z wakacyjnych hitów Jennifer Lopez. To będzie Let's Get Loud, a ja zapraszam do 13.
1: Reklama. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
3: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dembanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz radia.

0: Czym tu się martwić? Za chwilę rozpoczną się wakacje. Mamy już lato, pogoda dopisuje, dobra nuta w radiu, także jest okej. No chyba, że ktoś martwi się różnymi robotami drogowymi. Największa tegoroczna inwestycja torowa MPK we Wrocławiu rozpocznie się w tym tygodniu, w sobotę, 27 czerwca. Chodzi o modernizację torowiska na ulicy Trzebnickiej. Tam powstaną nowe tory i nowa sieć trakcyjna, ale to znaczy, że będą utrudnienia i troszkę potrwają przez całe lato, aż 3 miesiące utrudnienia i dla kierowców, i dla pasażerów MPK, no bo Trzebnicką nie będą w tym czasie kursować tramwaje. Przypomnę jeszcze raz, to od soboty, a pogoda na dzisiaj, już za chwilę, potem Pitbull i Neo.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Gastorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
7: Po reklamie.
12: 1021 hektopaskali na redakcyjnym barometrze. Radia gra soczyście świecące słońce, do tego prawie nieodczuwalny wiatr ze zmiennych kierunków powiewa we Wrocławiu z prędkością do zaledwie 2 km na godzinę. Szykujcie się na upały. Dziś Wrocław z temperaturą maksymalną na poziomie 29 stopni Celsjusza w cieniu. Od jutra w kolejnych dniach coraz będzie więcej.
13: To jest Gra FM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

Hej, San, trochę porad od tatusia w dzień po dniu ojca. To Sam Felt i Aloy Black w Radiu Gra. A dzisiaj już 24 czerwca, wśród nietypowych świąt, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji, ale także Dzień Przytulania. Przytulanie to dobry sposób, żeby okazać drugiej osobie sympatię, miłość albo po prostu podarować trochę ciepła i serdeczności. Dzisiaj, 24 czerwca, Dzień Tulasków. Teraz Desirée Lee przypomni Voyage, Voyage.

0: Ronaldo się odblokował, piszą dzisiaj wszyscy, no bo po pierwszym niezbyt udanym meczu wczoraj Portugalia wygrała z Uzbekistanem aż 5-0, w tym były gole Ronaldo. Inne mecze, Anglia-Gana 0-0, to była męczarnia, Panama przegrała z Chorwacją jednym golem, no i nad ranem Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga 1-0. Oglądam te mecze i jak tak patrzę na poziom gry niektórych drużyn, to się zastanawiam, jak to możliwe, że naszych tam nie ma.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
9: jest. Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
8: Po reklamie.
0: Pora na raport o 10, czyli przed nami wszystkie najważniejsze wiadomości i prognoza pogody. Potem zaśpiewa Dawid Podsiadło.
13: We Wrocławiu będzie więcej zieleni. Tą informacją zaczynamy. Raport Radia Gra przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Miasto bowiem pozyskało prawie 8 hektarów terenów, które zamienią się w parki, miejsce do rekreacji. Jak mówi Michał Gus z biura prasowego wrocławskiego magistratu, to miejsce pozyskano od Agencji Mienia Wojskowego w rejonie ulic Ołtaszyńskiej i Zwycięskiej.
14: To jest teren przylegający bezpośrednio do w zasadzie już ukończonej nowej szkoły przy ulicy Zwycięskiej. Cel tego pozyskania tych gruntów był taki, żeby przeznaczyć to pod tereny zieleni i rekreacji. Podpisany został akt notarialny z Agencją Mienia Wojskowego. Na mocy tego aktu miasto wchodzi w posiadanie tego terenu na drodze wymiany. To znaczy Agencja Mienia Wojskowego pozyskuje teren na południe od ulicy Bystrzyckiej.
13: A zgodnie z planem miejscowym ten teren z kolei przeznaczony jest pod zabudowę usługową.
15: O tym się mówi we Wrocławiu.
13: Od najbliższej soboty dostępne będą już wszystkie miejskie kąpieliska. Oprócz Morskiego Oka, Parku Glinianki i Pływalni Letniej Orbita mieszkańcy będą mogli korzystać także z dwóch bezpłatnych kąpielisk Oporów i Królewiecka. Dla szukających ochłody w gorące dni wybór naprawdę będzie spory. Czekają na Was plaże, wodne atrakcje, boiska sportowe, strefy rekreacyjne i miejsca do rodzinnego wypoczynku. W Parku Glinianki można skorzystać m.in. z wodnego toru przeszkód, kajaków, rowerków wodnych, desek, SUP czy Wake Parku. Bezpłatne kąpieliska Oporów i Królewiecka będą czynne codziennie w godzinach od 9 do 19. Na miejscu będą dyżurowali ratownicy.
1: Radio Gra poleca.
13: Wrocławska Ekostraż szuka nowych wolontariuszy. Można pomagać w opiece nad psami i kotami, ale również przy organizacji eventów, przy pracach remontowych, ale także być kierowcą. Jak dodaje Katarzyna Szakowska z Ekostraży, ważne, by wolontariusz miał czas na regularną pomoc w ośrodku.
2: U nas nie ma przymusu podejmowania iluś konkretnych dyżurów czy wymogu wypracowania jakichś godzin konkretnych. Natomiast no, lubimy, jeżeli wolontariusze się zjawiają, żeby przychodzili raczej regularnie. Niektórzy przychodzą raz w tygodniu, inni codziennie, inni raz w miesiącu, inni co drugi tydzień. Różnie to wygląda. Wystarczy wejść na stronę Ekostraży, jest tam zakładka jak pomóc i w tej zakładce możemy odnaleźć informacje o tym, jak zostać wolontariuszem. Składamy formularz, potem czekamy na kontakt od wolontariusza. Są spotkania i można przystąpić do pierwszego dyżuru. A dyżury to prozaiczna praca, bo oprócz wyprowadzania zwierząt, należy im posprzątać, nakarmić i tak to wygląda.
13: Dodała w rozmowie z Radiem Gra Katarzyna Szakowska z wrocławskiej Ekostraży.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Wszystkie sprawy, które dotyczyły zgonów w Szpitalu Południowym w Warszawie, a trafiły do prokuratury, będą raz jeszcze badane, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dziś ma zostać przesłuchany także dr Emil Jędrzejewski. Był ordynator chirurgii placówki twierdzi m.in., że na SOR-ze szpitala procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań.
16: Z jednej strony mamy świadomość, że pozostaje w sporze, poważnym sporze ze szpitalem. Zastanawia nas, dlaczego nie mówił o tym wcześniej. Chciałbym, żeby jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody, które wskaże lekarz.
13: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Temperatura powoli rośnie, już 23 kreska na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Dziś we Wrocławiu maksymalnie w cieniu 29 stopni Celsjusza. Wiatr powiewa ze zmiennych kierunków, ale jest praktycznie nieodczuwalny. Środa w słońcu, no i to mocnym, zajdzie o 21.11. Ciśnienie we Wrocławiu w granicach 1020 hektopaskali, biometr na razie korzystny.
0: Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Jakoś mi to wcześniej umknęło, nie dotarło do mojej świadomości, że to już środa. Od dzisiaj do weekendu z górki. 24 czerwca, 175 dzień roku. Do końca roku pozostało ich 190 dzień. Krótszy od najdłuższego o niecałą minutkę. A to już Dawid Podsiadło. Jest

Janysa. 27 i 28 czerwca letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Szałwie, lawendy, kocimiętki i wiele innych bylin prosto od producentów. Wstęp wolny. Hala sportowa w Nysie, ulica Sudecka 23.

Labusz w radiu gra. A dzisiejszej nocy grała między innymi Chorwacja i media obiegają zdjęcia nie Perisicza, nie Modricza, tylko najsłynniejszej chorwackiej kibicki, Iwana Knal i jej biust. Znowu zameldowały się na trybunach, no i gdzie nie spojrzę, tam widzę jej zdjęcia, wszystkie serwisy plotkarskie i nie tylko się o tym rozpisują i oczywiście atakują nas jej zdjęciami, no bo co może skupiać na sobie uwagę bardziej niż piłka? Chyba tylko dwie piłki.

to DJ Brave. Fala upałów idzie w naszą stronę. Dzisiaj we Wrocławiu do 29 stopni, ale to nie koniec. W czwartek 32 stopnie, to też nie koniec. W piątek 33, na sobotę zapowiadają nam 36 stopni, a w niedzielę we Wrocławiu 37 stopni. No naprawdę gorąco, naprawdę patelnia, ale czy to są najwyższe temperatury, jakie kiedykolwiek mieliśmy we Wrocławiu? Sprawdziłem to i chętnie się podzielę już za kilka chwil. A teraz topiki Becky G.

0: King of the Jungle. Jak tylko zaczyna się lato, zaczynają się wakacje, urlopy, to wtedy człowiek czuje się jak ten król dżungli. Za chwilę szczegóły pogody na dzisiaj, potem Shania Twain.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
13: jest! Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Po reklamie.
20: Temperatura powoli rośnie, już 23 kreska na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Dziś we Wrocławiu maksymalnie w cieniu 29 stopni Celsjusza. Wiatr powiewa ze zmiennych kierunków, ale jest praktycznie nieodczuwalny. Środa w słońcu, no i to mocnym, zajdzie o 21.11. Ciśnienie we Wrocławiu w granicach 1020 hektopaskali, biometr na razie korzystny.
21: To jest Gra FM.
22: Let's go, girls.

Kamrat i Be Mine w Radiu Gra. Idziemy w stronę najgorętszych dni jak do tej pory w tym roku we Wrocławiu. Przypomnę, na weekend zapowiadają nam 36, 37 nawet w niedzielę, ale czy to jest rekord? No chyba nie. Poczytam, że najwyższą temperaturę w historii Wrocławia odnotowano 8 sierpnia 2015 roku. Wynosiła 38,9 stopni, czyli prawie 39 stopni. No czyli chyba jednak tym razem rekordu nie będzie, ale kto wie, kto wie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
16: Po reklamie.
17: Pora sprawdzić, co przygotowali nasi dziennikarze. Pora na raport o 11 i najnowszą prognozę pogody.
18: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na początek ważna informacja dla kierowców. Wypadek na A4 między węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Przygotujcie się na utrudnienia.
19: Przewidywany czas utrudnień to może potrwać nawet do 3 godzin, więc tutaj apelujemy do kierowców o ostrożność. Tutaj sugerujemy objazd w kierunku Wrocławia przez węzeł Kąty Wrocławskie albo Kostomłoty. Natomiast jeśli chodzi o kierunek Zgorzelec, to poprzez węzeł Wrocław Południe i węzeł Pietrzykowice objazd.
18: Mówiła Radiu Gra Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ale mamy wiadomość z ostatniej chwili, że ruch w kierunku Zgorzelca został już odblokowany. Trasa natomiast zablokowana jest w kierunku Wrocławia i do tego niestety jedna z osób uczestnicząca w wypadku została poszkodowana.
20: O tym się mówi we Wrocławiu.
18: Stolica Dolnego Śląska dziś świętuje i to kulminacja obchodów święta Wrocławia. Za niespełna kwadrans o 11.15 radni miejscy złożą kwiaty w kaplicy Rajców Miejskich w Bazylice Świętej Elżbiety. Uczestnicy wysłuchają krótkiego koncertu organowego, po czym wyruszy uroczysty pochód radnych i zaproszonych gości. W przemarszu wezmą udział m.in. Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji, Bractwo Kurkowe, Młodzieżowa Rada Miasta oraz Patrol Konny Straży Miejskiej. Na trasie uczestnicy spotkają się z delegacją kupców z Jarmarku Świętojańskiego i wezmą udział w koronacji Króla Kurkowego. W samo południe w sali Wielkiej Starego Ratusza odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej. W jej trakcie wręczone zostaną tytuły honorowego obywatela Wrocławia, do tego nagrody Wrocławia i przyznane także nagrody prezydenta Wrocławia. Zwieńczeniem obchodów będzie uroczysta msza święta w archikatedrze wrocławskiej o 18, której przewodniczyć będzie arcybiskup Józef Kupny. Nabożeństwo zostanie odprawione w intencji mieszkańców miasta. W raporcie Radia Gra zmieniamy temat i raz jeszcze przed południem przypominamy, przed nami fala upałów. Od jutra wrocławskie termometry pokazywać będą powyżej 30 stopni Celsjusza. Eksperci ostrzegają przed wchodzeniem do wody bezpośrednio po opalaniu. Nagłe schłodzenie rozgrzanego organizmu może być bardzo niebezpieczne. Pod żadnym pozorem nie można też zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe. Nawet kilka minut może stanowić zagrożenie dla życia.
0: Jeżeli nie ma potrzeby, proszę nie wychodzić z domu. A kogo to najbardziej to zalecenie dotyczy? Oczywiście osób starszych, które bardzo szybko mogą się odwodnić. Dzieci, które są cały czas w ruchu i także szybko mogą się odwodnić. A jeżeli już rzeczywiście musimy wyjść, to starajmy się przygotować, nawet w myślach, w głowie, gdzie mamy pójść, aby ten czas przebywania na drodze był jak najkrótszy.
18: Przestrzegał szef SOR-u wrocławskiego USK, dr Janusz Sokołowski.
20: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Lekarz może pracować maksymalnie 78 godzin tygodniowo, czyli 312 godzin w miesiącu. Taki zapis jest w propozycji, którą przed południem zaprezentuje Naczelna Rada Lekarska. To odpowiedź na nieprawidłowości dotyczące lekarza ze szpitala południowego. Co więc zaproponuje samorząd lekarski?
16: Górny limit czasu pracy absolutnie każdego lekarza w Polsce. Tak to tłumaczy prezes Rady Łukasz Jankowski.
21: Chcemy dzisiaj rozmawiać o takim właśnie ograniczaniu czasu pracy i wprowadzaniu alertów, kiedy lekarz zadany czas pracy by przekraczał. A dziś lekarze kontraktowi są tak naprawdę bez żadnej kontroli.
16: A właśnie na podstawie kontraktów, czyli poza etatem, pracuje teraz większość, prawie 2/3 lekarzy specjalistów w Polsce.
18: Tyle Michał Dobrołowicz.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
18: Uff, jak gorąco już, tak będzie można westchnąć dziś, po południu, kiedy termometry we Wrocławiu w cieniu wskażą 28, a może i 29 stopni Celsjusza. Od jutra natomiast upalne wskazania powyżej progu 30 kreski. No i dużo, dużo słońca, bez deszczu, bez burz. Dziś ciśnienie nieco powyżej normy, ale w miarę stabilne 1020 hektopaskali na barometrze Radia Gra.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
17: Męskie granie orkiestra w przeboju Nareszcie, wakacyjny Luis Fonsi, Doda i Pamiętnik. Tak między innymi będziemy grać w ciągu najbliższych 60 minut. U nas jak zawsze hity pełne energii. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie, a na początek Michael Jackson.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Annie Lennox w Radiu Gra, za chwilę podnóżkę, Mossiman i numer Underneath the Blue. A propos tańca, to właśnie pojawiła się lista gwiazd programu Taniec z Gwiazdami. Wiem, że wiele osób to interesuje, więc szybciutko zdradzamy. Na tej liście między innymi Kajra, Helena Englert, Joanna Jędrzejczyk, Izabela Kuna, Paweł Małaszyński, Jessica Mercedes, Hiroaki Murakami, Jakub Patecki, Andrzej Rosiewicz, żurnalista, Kuba Szmajkowski, a także Mandaryna. No, niektórzy z nich to profesjonaliści, bo przecież i Rosiewicz, i Mandaryna zawodowo zajmują albo zajmowali się tańcem. No tak sobie myślę, jakby wzięli wszystkie były żony Wiśniewskiego, to mieliby od razu połowę obsady Tańca z Gwiazdami z głowy.
1: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

Waka Maka Fon, utwór niektórym znany pod takim właśnie kryptonimem. Pon Funk MCs w Radiu Gra, a my sięgamy do kalendarza historycznego, bo tutaj ciekawe daty. Rok 1797. Wtedy w wodach Odry w Opatowicach, czyli w dzisiejszej części Wrocławia, niemiecki wynalazca Karl Heinrich Klingert przeprowadził pierwszy test pierwszego funkcjonalnego aparatu nurkowego własnej konstrukcji. Tak, to u nas wymyślili. I jeszcze rok 1978. We Wrocławiu urodziła się 35-milionowa obywatelka Polski. Jeżeli nas słucha, to pozdrawiamy i gramy dalej. Teraz męskie granie orkiestra. Ja się

0: One Republic i Counting Stars to są hity pełne energii do 12. Jeszcze między innymi Purple Disco Machine, będzie też Doda i jej pamiętnik. A teraz przerwa na nawadnianie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Po reklamie.
0: Uff, jak gorąco już, tak będzie można westchnąć dziś po południu, kiedy termometry we Wrocławiu w cieniu wskażą 28, a może i 29 stopni Celsjusza. Od jutra natomiast upalne wskazania powyżej progu 30 kreski. No i dużo, dużo słońca, bez deszczu, bez burz. Dziś ciśnienie nieco powyżej normy, ale w miarę stabilne 1020 hektopaskali na barometrze Radia Gra.
19: To jest Gra FM.

0: No i zrobiło się wakacyjnie. Welcome to Saint-Tropez i DJ Antoine. A po 12 zrobi się odświętnie, bo oczywiście będziemy składać życzenia urodzinowe. Już mogę zdradzić, że dzisiaj 39 lat kończy Lionel Messi. Tak, nie wszyscy nawet wiedzą, że tak brzmi jego pełne imię. Leo Messi, Lionel Messi kończy dzisiaj 39 lat. Kto jeszcze? O tym po 12.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Hity pełne energii w Radiu Gra. Za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj, a teraz południe, teraz raport i prognoza pogody.
2: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na początek aktualne informacje z A4 pod Wrocławiem. Trasa, przypomnijmy, przed południem była zablokowana w obu kierunkach powodem wypadek z udziałem dwóch osobówek w pobliżu Pietrzykowic. Obecnie droga w stronę Wrocławia jest częściowo zablokowana. Ruch odbywa się wyłącznie prawym pasem w kierunku Zgorzelca, natomiast ruch został już całkowicie przywrócony.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
2: Miejska Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, która obejmuje budowę nowej drogi wewnętrznej oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie ulicy Starogranicznej pomiędzy Żubrzą a Legnicką. Obecnie ten obszar jest w dużej mierze niezagospodarowany, a mieszkańcy korzystają głównie z nieutwardzonych dróg gruntowych. Planowana inwestycja zakłada budowę oświetlonej drogi wewnętrznej, dojazdów do istniejących nieruchomości i terenów usługowych, a także nowej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Wzdłuż nasypu kolejowego powstaną oświetlone ścieżki rowerowe i chodniki, które połączą ulicę Żubrzą z projektowaną infrastrukturą rowerową w rejonie ulicy Legnickiej. Projekt przewiduje także uporządkowanie zieleni oraz montaż elementów małej architektury. Wybrane biuro projektowe będzie miało 11 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji dla tej inwestycji. A pozostając w temacie nowych miejsc zieleni we Wrocławiu, to przypomnijmy, miasto pozyskało od Agencji Mienia Wojskowego prawie 8 hektarów terenów w rejonie ulic Ołtaszyńskiej i Zwycięskiej, które zamienią się w park i miejsce do rekreacji. My spytaliśmy Michała Guza z biura prasowego Urzędu Miejskiego, jak zostanie zagospodarowany ten teren.
3: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od lat przewiduje tutaj zieleń parkową. Z pewnymi wyjątkami, bo możliwe są na przykład jakieś komunikacje, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że będzie tam na przykład droga rowerowa. Generalnie zieleń parkowa z jakimiś urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi. Natomiast jeżeli w toku zagospodarowywania tego terenu będą sygnały, czy to od mieszkańców, czy od Rady Osiedla, że są jakieś propozycje dozbroić ten teren, na przykład w jakąś infrastrukturę sportową, no to one oczywiście zostaną rozpatrzone i bardzo poważnie przeanalizowane.
2: Na efekty trzeba będzie jednak poczekać nawet kilka lat.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
2: Port lotniczy Wrocław uhonorowany prestiżową nagrodą ACA Europe Best Airport Award 2025 w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. To pierwsze takie wyróżnienie dla polskiego portu lotniczego w ponad 20-letniej historii konkursu uznawanego za jedno z najważniejszych w branży lotniczej. Nagroda przyznawana jest za najwyższe standardy obsługi pasażerów, innowacyjność oraz efektywność operacyjną. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się także największe europejskie porty lotnicze, takie jak londyńskie Heathrow czy port lotniczy w Wiedniu. Słuchacie raportu Radia Gra. Naczelna Rada Lekarska złożyła dziś wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka. Wiele decyzji na jego oddziale miało być podejmowanych poza procedurami zarówno medycznymi, jak i prawnymi. Kiedy zapadnie decyzja w sprawie przyszłości lekarza?
4: To potrwa co najmniej kilka tygodni. Tak opisuje to prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski.
5: Głównym problemem jest tutaj czas pracy i ewentualne opuszczenie dyżuru medycznego, co jest naganne, wywołuje nasze oburzenie i powinno być piętnowane.
4: Sąd lekarski może zdecydować o upomnieniu, o naganie, o zakazie pełnienia funkcji kierowniczych, a nawet o odebraniu prawa wykonywania zawodu lekarza, jeśli potwierdzą się poważne zarzuty.
2: Tyle Michał Dobrołowicz. Ciśnienie powoli zaczyna spadać, ale będzie robiło to delikatnie. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra okolice 1019 hektopaskali. Po spadku, wciąż delikatnym spadku, wciąż pozostanie powyżej normy. Biometr i tak od jutra się zmieni na niekorzystny, no ze względu na obciążenie upalną aurą. Dziś wrocławskie termometry pokażą do 29 stopni Celsjusza, w nocy spadek do 12-13 kreski. Jutro już temperatura powyżej 30 stopni. Wrocław w słońcu i w towarzystwie słabego wiatru.
0: 24 dzień czerwca, środa, dzień dobry po południu, dzień dobry w tej lepszej części dnia. Dziś imieniny świętują Jan, Danuta i Janina. Pozdrawiamy serdecznie. No i przypominam, że dzisiaj dzień przytulania, także tulimy, tulimy. Radio gra, Mariusz Pocyło, hity pełne energii, to już Justin Bieber i Nicki Minaj.

Janysa. 27 i 28 czerwca letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Szałwie, lawendy, kocimiętki i wiele innych bylin prosto od producentów. Wstęp wolny. Hala sportowa w Nysie, ulica Sudecka 23.

0: I tak właśnie polepszamy dzień w pracy i dzień na urlopie. Hity pełne energii to Real McCoy. Dzisiaj 24 już dzień czerwca. Jeżeli chodzi o urodziny, to 79 lat kończy Mick Fleetwood, brytyjski perkusista, jeden z założycieli grupy Fleetwood Mac, taki charakterystyczny dryblas, łysy z długimi włosami. Mick Fleetwood 79, a DJ Tonka kończy dzisiaj 53 lata. Wśród urodzonych dzisiaj gwiazd także nasza aktorka Joanna Kulik, 44 urodziny, Lionel Messi kończy lat 39, a Cortez ma lat 36. Pozdrowienia dla wszystkich i gwiazd, i słuchaczy świętujących 24 czerwca. Teraz o charakterku. Dla człowieka, który dzisiaj przyszedł na świat, bardzo ważne są rozrywki i zabawa. Chce żyć dostatnio, żeby móc zaspokajać wszystkie swoje potrzeby. Najchętniej spędza czas w gronie znajomych na beztroskiej zabawie. No nic, tylko pozazdrościć. O zaletach piszą tak: jest przebiegły, zdecydowany, ale ma twarde zasady. Największą wadą jest jego egoizm. Pozdrowienia i piosenka w prezencie. Za chwilę Akcent i Kylie.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72.

0: 10% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy! Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

Daria i Paranoja w Radiu Gra. Słuchajcie, dzisiaj pogoda dopisuje, więc możemy tak wybrać do kina pod gołym niebem. Dzisiaj Dach Dominikańska, czyli Dach Galerii Dominikańskiej, zaprasza na pierwszy w tym sezonie seans filmowy. O 21:30 będzie można obejrzeć głośny film Konklawę. Dzisiaj także Beach Bar Odrapany. O 21:30 proponuję pierwszy seans. Dzisiaj do obejrzenia Dzikie Historie. Spotet Tęczowa 65, czyli wcześniejszy Nocny Targ, zaprasza na kino letnie, ale w niedzielę o 21:30. Udanych seansów, a my gramy dalej. Teraz mundialowa Shakira. Radio

0: To były jeszcze lata 80., dokładnie rok 1989, kiedy po raz pierwszy ukazał się ten utwór. Potem miał różne wersje, różne remiksy. Ta z roku 2008, Infinity i Guru Josh Project. Co tam pogoda ma dla nas na popołudnie? Sprawdzimy za chwilę, później Roxette.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Po reklamie.
8: Ciśnienie powoli zaczyna spadać, ale będzie robiło to delikatnie. Na redakcyjnym barometrze radia gra okolice 1019 hektopaskali. Po spadku, wciąż delikatnym spadku, wciąż pozostanie powyżej normy. Biometr i tak od jutra się zmieni na niekorzystny, no ze względu na obciążenie upalną aurą. Dziś wrocławskie termometry pokażą do 29 stopni Celsjusza, w nocy spadek do 12-13 kreski. Jutro już temperatura powyżej 30 stopni. Wrocław w słońcu i w towarzystwie słabego wiatru.

Calvin Harris w Radiu Gra. Co tam dzisiaj na Mundialu? No zaczynają się ostatnie mecze w grupach i zaczyna się zamieszanie, bo będziemy mieć po dwa mecze o tej samej godzinie, o tej samej porze. I tak o 21:00 Szwajcaria z Kanadą i Bośnia-Hercegowina z Katarem. Potem o północy Maroko-Haiti i Szkocja-Brazylia. I o 3:00 nad ranem znowu dwa mecze Republika Południowej Afryki z Koreą Południową i Czechy z Meksykiem. A w samym sercu Toronto, w jednym z biurowców, mieszka sobie złota rybka o imieniu Swimbappe i przepowiada wyniki mundialowych meczów. Skuteczność tej rybki wynosi aż 80%. Także gdybyście chcieli obstawiać wyniki, to trzeba najpierw zapytać rybkę. Ta typuje bardzo udanie, tyle że chwilę później pewnie o tym zapomina. Jak to złota rybka. Dobrego, udanego popołudnia życzę. Słyszymy się jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się. Teraz Iwan, a za chwilę Ania Dąbrowska. We'll be right back.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kto zwalcza ból?
6: Woltary!
5: Kto?
6: Woltary!
7: Woltary!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
13: O, adres taki egzotyczny.
14: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
13: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
12: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Po reklamie.
18: 24 dzień czerwca. Mamy środowe popołudnie, godzina 13 na zegarach. Mamy dla was najnowszy raport.
19: Przy mikrofonie Daniel Hawrylenia. Dzień dobry. Zapraszam na popołudniowe raporty w Radiu Gra. O 13 zaczynamy od zapowiedzi dolnośląskiej policji. U progu wakacji funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole na drogach. Jak mówi podkomisarz Paweł Komza z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, będzie więcej funkcjonariuszy i profesjonalny sprzęt.
20: Będą prowadzić bardzo wzmożone kontrole prędkości, stanu trzeźwości, stanu technicznego pojazdów, jak również tego, czy w odpowiedni sposób przewozimy najmłodszych pasażerów naszych pojazdów. Do tych działań wykorzystamy nie tylko zwiększone zasoby ludzkie, ale również tak zwane drony. Oczywiście skupimy się również na kontroli miejsc, które będą zbierać, że tak powiem, dosyć duże skupiska ludzi w ramach wypoczynku czy rekreacji. Wspólnie ze Strażą Pożarną udamy się także do miejsc zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.
19: Dodajmy, że akcja o kryptonimie Bezpieczne Wyjazdy rozpocznie się jeszcze w tym tygodniu.
21: O tym się mówi we Wrocławiu.
19: Trwa remont azylu Ekostraży. To budynek, który organizacja przejęła od miasta. Remont jest bardzo potrzebny, mówi Radiu Gra Katarzyna Szakowska. Lokal przy ulicy Miłoszyckiej potrzebuje m.in. modernizacji instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, remontu dachu czy elewacji.
22: Przesuwamy się z pracami naprzód i remont trwa już od jakiegoś czasu, bo podzielony został na kilka etapów. Najpierw to było osuszanie budynku, praca przy fundamentach, kanalizacja, potem wymiana dachu. Właśnie niedawno udało się pokryć dach, a teraz elewacja i ocieplenie. I to już zaczyna się dziać. Potem wymiana okien, drzwi, zmiana klatek schodowych, przebudowa azylu w środku. To już są koszty, które zbliżają się do miliona i to grubo.
19: Ekostraż prosi o wsparcie w pracach remontowych. Można pomóc jako wolontariusz, przekazać wsparcie finansowe lub sprzęt budowlany. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej organizacji. Tyle Wrocław, teraz region. To wielki dzień dla Zamku Czocha. Po miesiącach przygotowań rozpoczęło się wyburzanie ściany do tajemnego przejścia. Pracownicy zamku wiedzieli o jego istnieniu dzięki zeskanowaniu całego budynku. Akcję obserwuje z bliska Martyna Czerwińska.
0: Co się ukazało waszym oczom? Spodziewaliście się tego?
2: Przejście to tajemne było znane dla nielicznych. Tak naprawdę znajduje się ono w komnacie książęcej, najbardziej reprezentacyjnej sali w Zamku Czocha, a tak naprawdę w jego schowku, ukryte za drzwiami.
0: Ja będąc tutaj czuję dreszczyk emocji, bo to chyba wielka chwila.
2: Oczywiście, że tak. Naszym celem jest pokazanie jak najwięcej historii, jak najwięcej tajemnic, sekretów, który skrywa zamek. Dla naszych gości, dla nas jest to największa satysfakcja pokazywać coraz więcej.
19: Mówił Jarosław Kuczyński, dyrektor zamku. Tajne przejście stanie się wkrótce częścią regularnej trasy zwiedzania.
21: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
19: Ponad ćwierć miliona kierowców w Polsce ma aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Dlatego minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada zaostrzenie kar dla pijanych kierowców.
6: Sprawcy nie będą mieli kary w zawieszeniu, tylko będą kierowani do zakładu karnego. Sędziowie nie lubią takich rozwiązań, ale ja widzę, że ten problem społeczny jest bardzo poważny i on się przekłada na utratę ludzkiego życia.
23: Czyli
6: więc
23: bezwzględne więzienie za...
6: Bezwzględne więzienie za kolejne zakazy. Ja nie mam teraz tego przepisu przed sobą, ale on jest gotowy.
19: Zapowiadał w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister sprawiedliwości, a za godzinę apel karkonoskiej grupy GOPR. Bądźcie z nami i do usłyszenia. Po południu we Wrocławiu słupki rtęci dojdą do poziomu 28 kreski nad zerem. Na razie jest 26 na plusie, ale to i tak preludium do żaru tropików, jaki zmierza w stronę stolicy Dolnego Śląska. Od jutra temperatura złamie barierę 30 stopni i tak będzie przez kilka dni, no ale to dopiero jutro, a dziś do wieczora będzie słonecznie i pogodnie z delikatnymi powiewami wiatru.
18: Dzień dobry, w środę, środowe popołudnie dobrze się rozkręca. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, do 18 jestem z wami.
24: A my rozkręcamy dobry klimat, dobre granie, hity pełne energii. For the Cause, Stand By Me, to dla was.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Ty i ja, Monika Lewczuk, no i wy, drodzy słuchacze Radia Gra Wrocław. Ale oprócz tego, że jesteśmy w takim miłym gronie, no to pojawi się w naszym gronie jeszcze planetoida, bardzo blisko Ziemi przeleci. Wszystko oczywiście bezpiecznie, ale jeżeli chcielibyście zobaczyć coś intrygującego, no to jest szansa, że to faktycznie zobaczymy. Sobota, 19:41. Wydarzenie ma być spektakularne, przede wszystkim z naukowego punktu widzenia, a dla nas nie stanowi żadnego zagrożenia, więc jeżeli planów na sobotni wieczór nie macie, to w niebo pogapić będzie się można. Pytanie, czy coś zobaczymy? Tego nie wiem, ale chyba najważniejsze, żeby naukowcy coś tam zobaczyli i jakieś mądre wnioski z tego wyciągnęli.

0: To jest gość, który zawsze skutecznie poprawia nastroje. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. W radiu gra Wrocław, a tak wam zagramy przyjemnie. A co, pod to środowe popołudnie. Tymczasem zajmiemy się teraz wtorkiem. Nie tym, co był wczoraj, ale tym, który będzie w przyszłym tygodniu i jeszcze kilkoma kolejnymi, bo przed nami bardzo fajna seria darmowych wydarzeń, czyli kino plenerowe we Wrocławiu powraca. I tak będzie w każdy wtorek, słuchajcie, o godzinie 21. Także warto zaglądać w letnie wieczory, wdech, wydech, Concordia Design na Wyspie Słodowej. To właśnie tutaj nowy sezon kina na dachu będzie nam się dział. A będą filmy fajne i aż do początku września co tydzień będzie można zobaczyć coś naprawdę fantastycznego. Na początek 30 czerwca film La Grazia, później Skomplikowani, Sirat, Cudowne Życie, Ostatni Wiking, Ścieżka Życia, Pomoc Domowa, Wartość Sentymentalna, Together, Father, Mother, Sister, Brother i jeszcze Rocznica. Naprawdę pięknie się to zapowiada, a to tylko jedno z wielu miejsc, gdzie na dachu będzie można fajne kino zobaczyć. Gdzie jeszcze? Zostańcie blisko, będę podpowiadać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Do darmowych kinowych pokazów jeszcze wrócę niedługo, a tymczasem polecam dać trochę głośniej. Kygo, Khalid, Griffin. Wakacyjnie gramy.

0: To się nazywa Klimat. Hity pełne energii, takiej dobrej energii, którą chcemy wam przekazywać. Grupa Manam i ten wyjątkowo zimny maj. Czyli można powiedzieć, że pewne rzeczy są niezmienne. Maj wyjątkowo zimny, ale przed nami kilka wyjątkowo, ekstremalnie wręcz upalnych dni. Szczegóły pogodowe za chwilę będziemy wam zdradzać. Wy po prostu zostańcie blisko radia, a wszystko będziecie wiedzieć.
1: Reklama.
2: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
1: I dlatego wróciłeś na studia?
2: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiDEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sold Out. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sold Out i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O,
13: po reklamie.
14: Po południu we Wrocławiu słupki rtęci dojdą do poziomu 28 kreski nad zerem. Na razie jest 26 na plusie, ale to i tak preludium do żaru tropików, jaki zmierza w stronę stolicy Dolnego Śląska. Od jutra temperatura złamie barierę 30 stopni i tak będzie przez kilka dni, no ale to dopiero jutro, a dziś do wieczora będzie słonecznie i pogodnie z delikatnymi powiewami wiatru.
15: Słuchasz radia, gra FM.

0: I to wideo z numerem Alive w Radiu Gra Wrocław tuż przed 14. U nas za chwilę oczywiście 14 i najnowszy raport, a ja postanowiłam, że wrócę jeszcze do tych darmowych kinowych pokazów, bo mamy tego trochę zaplanowanych na lato we Wrocławiu. Dach Dominikańska, czyli dach Galerii Dominikańskiej, zaprasza na seanse filmowe w środę o 21:30, również za darmo. I tak się składa, że dzisiaj mamy środę, i tak się składa, że dzisiaj też film będzie pokazywany. Dzisiaj do zobaczenia Konklawę, a więc kino absolutnie doskonałe, oscarowe, polecam zajrzeć. Kilka pięknych, dosyć dramatycznych, ale wybitnych jeszcze propozycji na dachu Dominikańska też będzie na Was czekać. Ale to nie koniec. Beach Bar Odrapany. Dzisiaj dzikie historie do zobaczenia, więc też za free zaglądajcie przy Kładce Zwierzynieckiej. Tam to kino jest rozłożone, no i będzie fajne filmy pokazywało. No i jeszcze Spotted Tęczowa 65. Tutaj, gdzie wcześniej funkcjonował Nocny Targ, tutaj też za free kino będziecie mogli oglądać w niedzielę o 21:30, ale jeszcze nie wiemy, co będzie puszczane. W każdym razie warto nas słuchać, a my Was będziemy narzucać na te kinowe repertuary gdzieś w plenerze we Wrocławiu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Po reklamie.
0: Mamy, obiecany raport dla Was. Posłuchajcie, co ważnego dzieje się we Wrocławiu. Jest 14, startujemy.
2: Daniel Hawrylenia, kłaniam się o 14 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Ostatni dzień kongresu i festiwalu psychologicznego Remind rozpoczął się spotkaniem z noblistką Olgą Tokarczuk. W minionych dniach wykłady wygłosili m.in. wicepremier Radosław Sikorski i wybitny psycholog Robert Cialdini. Tymczasem w przestrzeni miasta wciąż można skorzystać z otwartej oferty festiwalowej. Dziś jeszcze m.in. dwa spotkania autorskie w czasoprzestrzeni z pisarką Dorotą Masłowską oraz z ekspertem w dziedzinie prokrastynacji doktorem Ferrarim. W Żyni natomiast rozmowa z udziałem publiczności zatytułowana Kontinuum czy splątanie o poszukiwaniu języka w relacji człowiek-środowisko. A w miasteczku Młodych Plus przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu wydarzenia kierowane do seniorów i seniorek, wśród nich wystąpienia, otępienie, jak sobie z tym radzić, czy jak naszykować się do ewakuacji.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
2: Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęły współpracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podpisane porozumienie otwiera nowe możliwości realizacji projektów naukowych, edukacyjnych i profilaktycznych przeciwdziałających patologiom społecznym. Współpraca pozwoli na wymianę wiedzy oraz rozwój umiejętności studentów, kadry akademickiej i funkcjonariuszy. To także krok w kierunku promowania służby w policji wśród absolwentów uczelni oraz praktycznego stosowania badań w pracy policjantów. W popołudniowym raporcie Radia Gra teraz zapowiadany wcześniej apel karkonoskiej grupy GOPR. W ubiegłoroczne wakacje ratownicy interweniowali ponad 200 razy. Aktualnie szykują się już na kolejny sezon. Wysokie temperatury zachęcają wrocławian do wyjazdów w góry. Tam jednak pogoda zmienia się z godziny na godzinę. Jak przygotować się na taką wycieczkę, radzi Krzysztof Koziej z grupy karkonoskiej GOPR.
13: Więc na pewno właściwy ubiór, nie tylko i wyłącznie na te ciepłe dni, ale także na tą część chłodniejszą. Na pewno duża ilość wody. W zależności od tego, czy mamy wycieczkę zaplanowaną w taki sposób, że przechodzimy przez schroniska, gdzie możemy jeszcze się doposażyć w tą wodę, to tej wody może być mniej, natomiast tam, gdzie nie będzie po drodze tych schronisk, tej wody na pewno musi być więcej. Myślę, że spokojnie można liczyć, żeby był to litr, półtora litra na osobę tej wody, gdzie nie będziemy mieli możliwości zakupu. Warto sprawdzać prognozę pogody.
2: Warto też pobrać aplikację, która pozwoli na szybkie wezwanie pomocy.
1: Wiadomości Radia Gra.
2: Przed nami jeden z najgorętszych weekendów od lat. Najwyższa temperatura będzie w zachodniej części kraju.
14: Rzeczywiście w czasie weekendu będą te upały takie ekstremalne. W sobotę temperatura maksymalna na zachodzie Polski może sięgnąć 36-37 stopni, a w niedzielę nawet 38, lokalnie nawet 39 stopni. W niedzielę w całej Polsce niemal ta temperatura będzie przekraczała 34-35 stopni. Więc doświadczymy wszyscy dużego upału.
2: Potwierdził Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bądźcie z nami również za godzinę w raporcie o 15:00 porady wrocławskich lekarzy dotyczące upałów.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów 501-102-332.
2: A dziś we Wrocławiu maksymalnie 28 na plusie i do końca dnia dużo słońca. Po południu ciśnienie będzie się odrobinę wahać, mogą pojawić się uczucie senności i osłabienia. Aktualnie barometr w studiu Radia Gra pokazuje 1020 hektopaskali. Korzystne warunki biometeo powrócą pod wieczór wraz ze spadkiem temperatury. Do tego czasu uważajcie na siebie i pijcie dużo wody.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów 501-102-332.
0: Za nami raport, również ten pogodowy, a przed nami troszeczkę muzyki. Hity pełne energii to dla Was przygotowaliśmy, więc bądźcie gotowi, zapnijcie pasy. Coś czuję, że ta godzina Wam się spodoba. Zaczynamy od takiego duetu Andy Dust i Charis.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Słuchajcie, jest już po 14 i są takie informacje, które mogły wam umknąć, a nie powinny, bo są takie święta, które obchodzić należy. Dlatego uwaga, podpowiadam, obchodzimy dzisiaj Dzień Przytulania. Jeżeli czujecie tę potrzebę świętowania Dnia Przytulania, no to kochani, do roboty. Chyba nie muszę wam podpowiadać, co należy robić. A to dobry moment, żeby też nadrobić Dzień Taty. Wczoraj był, moi drodzy. Można to z dzisiejszym Dniem Przytulania pięknie połączyć.
1: Reklama.

0: Kurczak, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
2: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
10: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Uwaga! Super promocja w Teddy!
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
18: Po reklamie.
19: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Jennifer Lopez zaprasza na parkiet. To głupio, aż nie skorzystać. Jennifer Lopez z Pitbullem w numerze On The Floor. To przed momentem w radiu Gra Wrocław zabrzmiało. To są te hity, pełne energii. Ale właśnie, w temacie tańca zostaniemy, bo przed nami fantastyczny, roztańczony weekend na skwerze wrocławianek. Właśnie w ten weekend najbliższy Wrocław tańczy. Taka fajna akcja. I tak, będą bezpłatne lekcje, będą pokazy tańca, więc coś dla siebie na pewno znajdziecie. A będzie można nauczyć się hip-hopu, latino solo, lindy hop czy kujawiaka z oberkiem. Naprawdę, jeżeli chodzi właśnie o program, to tutaj na bogato, także zaglądajcie koniecznie na oficjalną stronę miasta, no i zaglądajcie w to piękne miejsce, skwer wrocławianek, a więc za Muzeum Architektury, to tutaj będzie zbudowany parkiet taneczny i tutaj za free będziecie mogli nauczyć się wielu podstawowych kroków, które później będziecie mogli wykorzystać w akcji. No to śmiało, do roboty 26-28 czerwca. Już się rozgrzewajcie, bo to już pojutrze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A ćwiczenia taneczne można rozpocząć choćby teraz, ale Farben, René Miller i Body Talk w Radiu Gra Wrocław.

0: Takie bardzo wąskie grono, tylko ty, tylko ja, no i Krzysztof Krawczyk śpiewający te piękne słowa. Będzie pięknie nam też za chwilę śpiewała Dua Lipa, bo dołączy do naszego wąskiego grona, chociaż mam nadzieję, że ono jeszcze coś niecoś urośnie. Zostańcie blisko Radia Gra, za chwilę też najnowsza prognoza pogody, będziecie na bieżąco, no i będziemy sprawdzać, czy faktycznie te upały mają szansę zelżeć, czy niekoniecznie.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
8: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
13: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
12: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
14: Sali się nie poddają.
15: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
12: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
16: Ogień zszedł z boczem góry.
12: Awatar, ogień i popiół.
15: Stajemy do walki!
12: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
20: A dziś we Wrocławiu maksymalnie 28 na plusie i do końca dnia dużo słońca. Po południu ciśnienie będzie się odrobinę wahać, mogą pojawić się uczucie senności i osłabienia. Aktualnie barometr w studiu Radia Gra pokazuje 1020 hektopaskali. Korzystne warunki biometeo powrócą pod wieczór wraz ze spadkiem temperatury. Do tego czasu uważajcie na siebie i pijcie dużo wody.
21: To jest Gra FM.

0: Zbliżamy się do godziny 15. O 15 jak zawsze u nas możecie liczyć na najnowszy raport. Zajmiemy się również tematami sportowymi, nie tylko z Wrocławia, więc zostańcie blisko, a ze wszystkim co istotne będziecie na bieżąco. A tymczasem jeszcze przed naszym raportem podrzucam dobre wieści. Być może o tym jeszcze nie wiecie, ale nowy, bezpłatny parking przesiadkowy na Leśnicy jest już gotowy. Wszystkie prace zostały zakończone, ale musimy poczekać, żeby z niego korzystać jeszcze na takie oficjalne otwarcie. Ale na całe szczęście tutaj bardzo długo czekać nie będziemy musieli, bo oficjalne otwarcie będzie w lipcu, a tam będzie na nas czekać, słuchajcie, 66 bezpłatnych miejsc postojowych. To nam się z całą pewnością przyda, także no, byleby tylko dotrwać do tego otwarcia, a później to już będziemy mogli na spokojnie korzystać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A już teraz możemy pokorzystać z tego, że gramy wam hity pełne energii. To Shakira numer, mam nadzieję, niezapomniany. Na pewno dobrze będziecie się przy nim bawić.

0: reklama.
1: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
12: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
13: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
14: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
15: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
16: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnem. Szczegóły na ideis.pl.
17: Po reklamie.
18: Raport pogodowy, raport z Wrocławia i raport ze świata sportu. To wszystko rusza właśnie teraz w Radiu Gra Wrocław. Jest 15.
19: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Raport o 15 w Radiu Gra zaczynamy od tego, że we Wrocławiu będzie więcej zieleni. Miasto pozyskało prawie 8 hektarów terenów, które zamienią się w park i miejsce do rekreacji. Jak mówi nam Michał Gus z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, to miejsce pozyskane od Agencji Mienia Wojskowego w rejonie ulic Ołtaszyńskiej i Zwycięskiej.
20: To jest teren przylegający bezpośrednio do w zasadzie już ukończonej nowej szkoły przy ulicy Zwycięskiej. Cel tego pozyskania tych gruntów był taki, żeby przeznaczyć to pod tereny zieleni i rekreacji. To się w końcu udało. W ubiegły piątek podpisany został akt notarialny z Agencją Mienia Wojskowego. Na mocy tego aktu miasto wchodzi w posiadanie tego terenu na drodze wymiany. To znaczy Agencja Mienia Wojskowego pozyskuje teren na południe od ulicy Bystrzyckiej.
19: A jeszcze tego popołudnia w raportach powiemy, jak zostanie zagospodarowany ten teren. Bądźcie z nami, a tymczasem przechodzimy do kolejnego wątku.
21: O tym się mówi we Wrocławiu.
19: A są nim poszukiwania wolontariuszy przez wrocławską Ekostraż. Opcji jest kilka. Można pomagać w opiece nad psami i kotami, ale również przy organizacji eventów, przy pracach remontowych albo jako kierowca. Ważne, aby wolontariusz miał czas na regularną pomoc. pomoc w ośrodku. To jednak nie rola dla każdego, podkreśla Katarzyna Szakowska. Wolontariusze muszą być przygotowani na widok zwierząt w różnym stanie.
0: Te zwierzęta są bardzo poranione psychicznie i często zniszczone fizycznie. I to może powodować silne emocje u takich osób, które nie są przyzwyczajone do takiego widoku. Ale nawet u osób takich jak ja, które kilkanaście lat pracują przy zwierzętach w ekostraży, to czasami ten widok jest tak okrutny, że człowiek nie może się z tym pogodzić, że do takiego stanu można kogoś drugiego doprowadzić, że jakiś człowiek tak skrzywdził zwierzę, że ono teraz tak wygląda i tak się czuje.
19: Dodajmy, że wolontariusze mogą też zajmować się dzikimi zwierzętami. Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie internetowej Ekostraży. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w popołudniowym raporcie Radia Gra teraz porady wrocławskich lekarzy dotyczące upałów. W weekend temperatury mogą przekroczyć nawet 36 stopni. Nakrycie głowy, woda, krem z filtrem to obowiązkowy ekwipunek każdego, kto będzie spędzał czas na świeżym powietrzu. Dr Janusz Sokołowski, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Borowskiej, przypomina, że udar słoneczny jest bardzo niebezpieczny.
17: Przegrzanie organizmu właśnie grozi nam udarem, a udar, jak wiemy, to są najgorsze powikłania mózgowe, jakie mogą być, bo to są drgawki, to jest utrata przytomności, a to wszystko powodowane jest tak zwanym obrzękiem mózgu, czyli sytuacją, która może prowadzić do zatrzymania i oddechu, i krążenia, czyli w krótkiej perspektywie do śmierci pacjenta.
19: Pierwsze objawy udaru słonecznego to zwykle zawroty głowy, nudności i wymioty. Może im towarzyszyć uczucie ogólnego rozbicia, przyspieszone tętno oraz skurcze mięśni.
21: www.radiogra.pl.
19: A w popołudniowym raporcie z kraju nowe narzędzia, które dostali tatrzańscy ratownicy. Ułatwią pracę i pozwolą szybciej dotrzeć do poszkodowanych. To 7 dronów i stacja dokująca.
22: Przede wszystkim wykorzystanie nowych technologii, jeśli chodzi o poszukiwania, czyli na pokładzie dronów AI, które potrafi rzeczywiście wskazać z większej odległości. Tu jest kształt, który przypomina człowieka. Czasy na przykład osiągane przez pilota, który stacjonuje na centrali przy komputerze. A to jest 6 minut od uruchomienia programu do momentu, kiedy dron wisi nad grzędą rysów.
19: Informował i wyjaśniał ratownik TOPR Marcin Józefowicz. Daniel Chawrylenia w dalszym ciągu z Wami w popołudniowym raporcie sportowym Radia Gra. Spadki i awanse w B-klasie czwartej ligi w strefie wrocławskiej. Sezon 2025-2026 za nami i choć musimy jeszcze poczekać na oficjalny komunikat Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, to teoretycznie wszystko już wiadomo. Duże znaczenie dla całego układu spadków i awansów w naszej strefie miał mecz barażowy o awanse do czwartej ligi. Dzięki awansowi Wierzbiczan we wrocławskiej okręgówce utrzymał się Błysk Kuźniczysko. Z kolei spadek tylko 3 drużyn z okręgówki do A-klasy i awansy 5 zespołów z A-klasy do okręgówki spowodował, że zrobiły się 2 wakaty. Kto je wypełni? Teoretycznie z 4 grup A-klasy powinno spaść 12 drużyn, ale po zmianie w regulaminie okazuje się, że tych spadków powinno być 11. Najlepszą ekipą z 14 miejsc z 4 grup A-klasy okazała się Zorza Zabardowice. Wciąż pozostaje jednak jedno miejsce do obsadzenia. Kto je zajmie? No i tu musimy jednak poczekać na oficjalną decyzję związku. W porównaniu do tego, jak aura we Wrocławiu będzie kształtować się od jutra, to dzisiejszą sytuację pogodową w mieście Stu Mostów śmiało można określić łagodnym latem. Do końca dnia będzie słonecznie i upalnie, jednak temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Do tego dochodzą łagodne podmuchy wiatru w środę północno-zachodniego, którego prędkość nie przekracza 20 km na godzinę.
18: Po 15 parę chwil, a to cały czas Radio Gra Wrocław i program Moje Miasto. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Mam dla Was kilka naprawdę fajnych hitów, pełnych energii. Dajcie głośniej.

biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Kolejne brzmienia to są hity pełne energii, słuchajcie, takie idealne na lato. Ina i Daddy Yankee, More Than Friends w Radiu Gra Wrocław. A teraz ode mnie podpowiedź, myślę, że też idealna na lato. Na wiosnę też nie najgorsza. Czytam właśnie, że eksperci zajęli się tematem koszenia trawy. Eksperci, i to nie byle jacy, bo polscy naukowcy z najlepszych polskich uczelni, naszej wrocławskiej również. I teraz tutaj uwaga, jak często kosić trawę, czy nie kosić jej w ogóle? Zdania są podzielone, bo przy częstym koszeniu w pędach roślin spada poziom szkodliwego ołowiu, ale jednocześnie zaczyna brakować innych pierwiastków, na przykład żelaza czy manganu. Także naukowcy nie są w stanie tak jednoznacznie powiedzieć, kosić czy nie kosić. Wszystko zależy od tego, jakie efekty chcemy osiągnąć. Także nasi naukowcy wspaniali, jak zwykle są pomocni. Więc ja bym do tego tematu podchodziła niekoniecznie naukowo, ale tak na własny rozum. Jak wam się chce, to koście, nie? To też się nic nie stanie.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
10: To jest Gra FM.

0: Beautiful Life, Ace of Base, z numerem chyba dla ludzi, którzy już mają fajrant albo mają urlop, bo wtedy życie jest najpiękniejsze, jak już pracować nie trzeba i można się troszeczkę zrelaksować. Jeżeli tak się składa, że w najbliższy piątek natomiast będziecie się relaksować i przeżywać piękne emocje na koncercie Sanach, to jak zwykle dobra informacja od naszego miasta. Będziemy mieli dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe. Powrót do miasta też będzie takimi liniami możliwy, także stadion Tarczyński Arena będzie znów tłoczny, no i w komunikacji miejskiej, no pusto to akurat w piątek nie będzie. Więc jeżeli wybieracie się na ten koncert, ja polecam tramwaj, polecam autobus, bo samochodem dojechać to jest jeszcze lepsze wyzwanie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Ewentualnie wygodne buty, no i wiecie, fajny spacerek sobie można też zrobić. Fajny chłopak teraz gra, Dawid Podsiadło i Sezon. Yes.

0: przemyślenia miłosne w Radiu Gra Wrocław. Will.i.am i Ava Simons, This is Love. Takie melodie podrzucamy. Za chwilę wam powiemy, jaka jest pogoda. This is prognoza pogody. To już za parę chwil, a zaraz potem Depeche Mode i Enjoy the Silence. Dobre brzmienia szykujemy. Zostańcie.
1: Reklama. Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
6: Jak tak, to Allegro.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: W porównaniu do tego, jak aura we Wrocławiu będzie kształtować się od jutra, to dzisiejszą sytuację pogodową w mieście Stu Mostów śmiało można określić łagodnym latem. Do końca dnia będzie słonecznie i upalnie, jednak temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Do tego dochodzą łagodne podmuchy wiatru w środę północno-zachodniego, którego prędkość nie przekracza 20 km na godzinę.

0: Heavy Metal Love, Two Colors. I w temacie dwóch kolorów na moment z wami zostanę. Słuchajcie, zbliżamy się do 16. 16 to godzina, kiedy usłyszycie najnowszy raport, a nieco później będziecie mogli obejrzeć mecz dwukolorowy, biało-czerwony, bo tak się składa, że w ramach mundialu dzisiaj spotkanie Szwajcaria-Kanada. 21. Start tego meczu. Wiadomo, w domu można oglądać, ale można też ruszyć w miasto i tradycyjnie Dach Wrocławi zaprasza was do siebie, a konkretnie Pit Lane Summer Bar. Godzina 21, wstęp wolna, więc śmiało zaglądajcie, jeżeli biało-czerwonych chcecie zobaczyć. Wiadomo, nie naszych, ale biało-czerwoni to biało-czerwoni. Wsparcie za czym się należy. W tym samym miejscu dzisiaj o 19 z kolei nie mecz, a koncert z kolei. Summer Festival Blue Sky Jam Session, także piękne melodie do usłyszenia. Zaglądajcie, czy to w celach artystycznych, czy sportowych. Dobre rzeczy tam na was czekają.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEiS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
8: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEiS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEiS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEiS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
10: Wolę życie w biegu i w obiegu. Pieniądz musi krążyć.
11: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
12: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
14: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym. Po reklamie.
0: Godzina 16, punktualnie nasi dziennikarze również punktualni, a więc zaczynamy najnowszy raport.
15: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od dobrej informacji dla mieszkańców Popowic. Miejska Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę nowej drogi wewnętrznej oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie ulicy Starogranicznej pomiędzy Żubrzą a Legnicką. Planowana inwestycja zakłada budowę oświetlonej drogi wewnętrznej, dojazdów do istniejących nieruchomości i terenów usługowych, a także nowej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Wzdłuż nasypu kolejowego powstaną oświetlone ścieżki rowerowe i chodniki, które połączą ulicę Żubrzą z projektowaną infrastrukturą rowerową w rejonie ulicy Legnickiej. Projekt przewiduje także uporządkowanie zieleni oraz montaż elementów małej architektury, co ma stworzyć przyjazną przestrzeń do codziennego poruszania się i rekreacji. Wybrane biuro projektowe będzie miało 11 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji dla tej inwestycji.
1: Wracamy do sprawy.
15: A przy Miłoszyckiej, jak już wiecie z raportów Radia Gra, trwa remont azylu Ekostraży. To stary budynek, który organizacja przejęła od miasta. Do ośrodka na Swojczycach trafiają najbardziej drastyczne przypadki. Psy i koty odebrane sprawcom przemocy, zwierzęta wycieńczone i chore. Dlatego tak ważne jest, co podkreśla w rozmowie z nami Katarzyna Szakowska, aby budynek spełniał wszystkie standardy.
16: Azyl ma zostać przebudowany w środku i ocieplony z zewnątrz. Ma zostać wykonana termomodernizacja. Zmieniony został dach i ma zostać jeszcze zaadaptowane poddasze. Do działania. działań edukacyjnych na biuro i dla wolontariuszy, żeby mieli też swoją przestrzeń, bo takie są wymogi prawne. Prawo budowlane też nakazuje nam wiele zmian, które dotychczas, kiedy lokal był własnością miasta, no nie były tak regularnie ani drobiazgowo sprawdzane, a teraz, kiedy należy do ekostraży, no to wiadomo, spodziewamy się wszelkiego rodzaju kontroli i musimy mieć pełne dostosowanie.
15: Ekostraż prosi o wsparcie w pracach remontowych. Można pomóc jako wolontariusz, przekazać wsparcie finansowe lub sprzęt budowlany. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej organizacji. W popołudniowym raporcie Radia Gra teraz zmieniamy temat. Żary lejące się z nieba i termometry wskazujące ponad 30 stopni. Tak mają wyglądać najbliższe dni w stolicy Dolnego Śląska. Lekarze przypominają, by regularnie pić wodę i unikać długiego przebywania na słońcu, zwłaszcza między godzinami 11 a 17. Eksperci apelują także, aby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach.
2: Temperatura jest zdecydowanie wyższa w samochodach niż na zewnątrz. Często przy zamkniętych oknach. Właściwie w ciągu kilkunastu minut możemy doprowadzić do utraty przytomności u dziecka i nie powinniśmy do takich rzeczy doprowadzać, a z doniesień medialnych, no wiemy, że takie sytuacje cały czas się zdarzają.
15: Mówił kierownik SOR-u Szpitala Przyborowskiej, dr Janusz Sokołowski. Warto nosić lekką, jasną odzież, nakrycie głowy oraz ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
15: Spółka Centralny Port Komunikacyjny wypłaca właścicielom nieruchomości zaliczki na poczet odszkodowań za ich przejęcie. Dotychczas spółka otrzymała 225 wniosków, z czego 180 zostało już zrealizowanych, przekazał port. 15 maja minister finansów i gospodarki wydał decyzję, która sprawiła, że lokalizacja nowego lotniska i węzła komunikacyjnego stała się ostateczna. Od tego momentu właściciele mają 120 dni na opuszczenie swoich nieruchomości, wskazał CPK. Port Polska, centralne lotnisko pomiędzy Warszawą i Łodzią, według założeń ma zostać oddane do użytku w 2032 roku. Na termometrach 28 kreska nad zerem i taka temperatura utrzyma się we Wrocławiu niemalże do zachodu słońca. Późnym popołudniem nieznacznie obniży się ciśnienie do około 1015 hektopaskali, co może spowodować senność i osłabienie. Jednak jak przekonują synoptycy z IMGW, już wieczorem biometr przejdzie w korzystny. Mimo tego do końca dnia warto uważać podczas przebywania na słońcu.
0: Dzień dobry po 16:00, to cały czas program Moje Miasto w Radiu Gra Wrocław. Wracamy do muzy.

biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: wakacyjny klimat, bardzo fajny. Makarena w Radiu Gra Wrocław, to są hity pełne energii. A teraz uwaga, uwaga, drodzy uczniowie, dla was podpowiedź, szykujcie swoje świadectwa, nie wyrzucajcie ich od razu, nie oprawiajcie, ale się zastanówcie, czy przypadkiem nie warto będzie się wybrać do sieci elektromarketów, bo u nas w Polsce, słuchajcie, są takie sklepy, które za świadectwo, znaczy za pokazanie świadectwa, będą oferowały nawet 200 zł rabatu. I to od razu ostrzeżenie ode mnie. Nie dajcie się zrobić rodzicom, że wam się do pokoju nowy odkurzacz przyda. Nie róbcie sobie tego, co my sobie dawaliśmy robić przy okazji komunii. Te 200 zł są wasze.
1: Reklama.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Gra FM.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo mam

Lee and Rhymes w Radiu Gra Wrocław. Numer z taką nutką nostalgii, bo czasem takie melodie też nam są bardzo, bardzo potrzebne. Tymczasem z rzeczy potrzebnych podpowiadam, przypominam, że Festiwal Pasi Brzucha w ten weekend będzie się dział. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice. To właśnie tutaj możecie zaglądać. Dużo dobrego grania, bo będzie Leroy, Bass Astral, będzie Wac to Ja, będzie Mezo, będą Poparzeni Kawą 3, a do tego cała masa dobrego jedzenia. No w końcu Festiwal Pasi Brzucha, wiadomo o co chodzi. 60 food trucków, strefa gastro, do tego cała masa challenge'y, gier, strefa rękodzieła. Dla dzieciaków dużo atrakcji, dla dorosłych również, a więc zaglądajcie w piątek otwarcie oficjalnie o godzinie 17 i tak aż do niedzieli. Do późnych godzin będzie można tam balować i jeść pyszności. Przypominam, Festiwal Pasi Brzucha już w najbliższy weekend na Partynicach. Radio Gry.

0: kilka całkiem mądrych słów od Sylwii Grzeszczak, to pożyczony na antenie Radia Gra Wrocław. U nas natomiast oczywiście muzyka się pojawi, ATC już za parę chwil, a wcześniej jeszcze ta najnowsza prognoza pogody, która nie zapowiada się na lekką, ale cóż, no musicie to wszystko wiedzieć, żeby dobrze się do pogody przygotować. Zostańcie blisko.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Na termometrach 28 kreska nad zerem i taka temperatura utrzyma się we Wrocławiu niemalże do zachodu słońca. Późnym popołudniem nieznacznie obniży się ciśnienie do około 1015 hektopaskali, co może spowodować senność i osłabienie. Jednak jak przekonują synoptycy z IMGW, już wieczorem biometr przejdzie w korzystny. Mimo tego do końca dnia warto uważać podczas przebywania na słońcu.
17: Słuchasz radia Gra FM.

0: wokalne uderzenie. Norma Jean Martin to jest autorka tego fantastycznego głosu, a beat to Offenbach. Taki duet nam się tutaj pojawił. Overdrive za nami w Radiu Gra Wrocław. A jeżeli jesteście głodni właśnie pięknych brzmień, to podpowiadam, że jutro będzie okazja, żeby piękne brzmienia usłyszeć. Koncert na statkach. Jutro godzina 19, bulwar Dunikowskiego. Wstęp wolny, biletów nie potrzebujecie, po prostu przychodzicie i oglądacie i słuchacie dwóch niezwykłych koncertów na zewnętrznej scenie Vertigo Jazz Clubu na statkach w Bratysławii i Rusałce. Tutaj właśnie piękne rzeczy będą się działy. I teraz uwaga, bo nie byle kto będzie grał. Będzie Urszula Dudziak, Anna Rusowicz, Paulina Przybysz i John Porter. No moi drodzy, po prostu musicie się tam pojawić. Tym bardziej, że będzie również co oglądać, bo oprócz koncertów będzie jeszcze pokaz świetlny na Ostrowie Tumskim. A więc moi drodzy, jutro godzina 19. Piękne rzeczy będą na nas czekać na bulwarze Dunikowskiego.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A piękne melodie gramy wam już teraz. To Loft i Majorka. Znacie ten numer doskonale.

0: mama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
10: Na kanapie komplet.
9: Miski wypełnione po brzegi.
10: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Czekamy na pierwszy gwizdek.
10: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Balance.
1: Zdrowid. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
2: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
3: Polecam Państwu Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Po reklamie.
6: Najnowsze wieści z Wrocławia mamy dla Was już teraz. Jest 17. Zaczynamy raport w Radiu Gra Wrocław.
7: Daniel Chawrylenia, witam ponownie i zaczynamy. Na początek dolnośląska policja, która zapowiada wzmożone kontrole na drogach. Jak mówi Radiu Gra podkomisarz Paweł Komza z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, będzie więcej funkcjonariuszy i profesjonalny sprzęt.
8: Będą prowadzić bardzo wzmożone kontrole prędkości, stanu trzeźwości, stanu technicznego pojazdów, jak również tego, czy w odpowiedni sposób przewozimy najmłodszych pasażerów naszych pojazdów. Do tych działań wykorzystamy nie tylko zwiększone zasoby ludzkie, ale również tak zwane drony. Oczywiście skupimy się również na kontroli miejsc, które będą zbierać, że tak powiem, dosyć duże skupiska ludzi w ramach wypoczynku czy rekreacji. Wspólnie ze Strażą Pożarną udamy się także do miejsc zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.
7: Podkomisarz zapowiada także, że wzmożone kontrole zaczną się jeszcze w tym tygodniu.
9: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
7: A teraz kolejne wyróżnienie dla wrocławskiego lotniska. Port lotniczy Wrocław został uhonorowany prestiżową nagrodą ACI Europe Best Airport Award 2025 w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. To pierwsze takie wyróżnienie dla polskiego lotniska w ponad 20-letniej historii konkursu, uznawanego za jedno z najważniejszych w branży lotniczej. Nagroda przyznawana jest za najwyższe standardy obsługi pasażerów, innowacyjność oraz efektywność operacyjną. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się także największe europejskie lotniska, takie jak londyńskie Heathrow czy port lotniczy w Wiedniu. Wyróżnienie to potwierdza rosnącą pozycję wrocławskiego lotniska na mapie europejskiego transportu lotniczego i stanowi ważny sygnał dla pasażerów oraz partnerów biznesowych. W popołudniowym raporcie Radia Gra wracają porady ratowników z karkonoskiej grupy GOPR. W ubiegłoroczne wakacje interweniowali ponad 200 razy. Teraz, szykując się na kolejny sezon, przypominają turystom z Wrocławia wybierającym się w góry, ale nie tylko, że pogoda w wyższych partiach zmienia się z godziny na godzinę. Wybierając się na wycieczkę, należy ze sobą zabrać odpowiednią odzież, również tą cieplejszą, śledzić prognozy i, do czego namawia Krzysztof Koziej z grupy karkonoskiej GOPR-u, warto też pobrać aplikację, która pozwoli na szybkie wezwanie pomocy.
10: Namawiam do tego, żeby zainstalować sobie aplikację Ratunek. To jest bezpłatna aplikacja na każdy telefon komórkowy. Daje możliwość wezwania pomocy, czy to głosowej, czy SMS-owej. Ratownicy w stacjach centralnych będą wiedzieli, w którym miejscu osoba się znajduje, będą mieli koordynaty, które pomogą szybciej ratownikom dotrzeć do osoby, która będzie potrzebowała tej pomocy.
7: Najważniejsze to jednak zdrowy rozsądek i realna ocena swoich możliwości, dodaje ratownik.
9: www.radiogra.pl.
7: W popołudniowym raporcie z kraju i świata kontynuujemy wątek wakacyjny. Polska jest w tym roku pierwszym wyborem rodaków na letnie wyjazdy. Ponad połowa z nas spędzi letni urlop w kraju. Tak wynika z badania Travelist.pl oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. A gdzie będziemy jeździć najchętniej? Posłuchajmy.
11: Zdecydowanie nad morze. Co trzeci wyjazd obierze kierunek na północ Polski i to mimo, że ceny noclegów rosną. To również dlatego, że zmieniają się nasze wymagania w czasie urlopu. Z badań wynika, że chcemy, by było podobnie jak na zagranicznym all inclusive. Coraz bardziej zależy też nam na hotelowych udogodnieniach, takich jak basen kryty czy jacuzzi, bo przecież polskie morze bywa kapryśne. Chcemy też wydać mniej niż za granicą.
7: Tyle Igor Skrzypek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
7: We Wrocławiu ciągle 28 stopni na plusie. Temperatura obniżać zacznie się dopiero wczesnym wieczorem, żeby w nocy minimalnie osiągnąć poziom 15 stopni Celsjusza. Powoli obniża się też ciśnienie, co może powodować osłabienie i senność, ale to tylko chwilowe. Wieczorem samopoczucie powinno wrócić do normy.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
6: tym nieco zagubionym w czasoprzestrzeni podpowiadam już po 17. Mamy środowe popołudnie, do wieczora coraz bliżej, no i weekend z każdą chwilą bliższy również. Pora na hity pełne energii, to jest Radio Gra Wrocław, to jest Avicii.

0: wrogów, sami przyjaciele, no i piękne melodie. Doda z melodią tą nam się tutaj pojawiła. Słuchajcie, cały czas Radia Gra Wrocław, to są hity pełne energii i też program pełen podpowiedzi, jak można spędzić...
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenie...

0: 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
2: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Po reklamie.

Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

0: przyjemne dla ucha i kojące serducho melodie Paul Young, Come Back and Stay w Radiu Gra Wrocław. My za chwilę wrócimy do Was i zostaniemy na chwilę dłużej, bo mamy dla Was jeszcze kilka fajnych melodii do godziny 18. September i Cry For You to za parę chwil, a po drodze prognoza pogody, bo tutaj nie zmieniamy nic, absolutnie sprawdzamy, czy przypadkiem nam się coś w pogodzie nie zmieniło. Bądźcie blisko, a będziecie na bieżąco.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
7: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
8: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: Po reklamie.
11: We Wrocławiu ciągle 28 stopni na plusie. Temperatura obniżać zacznie się dopiero wczesnym wieczorem, żeby w nocy minimalnie osiągnąć poziom 15 stopni Celsjusza. Powoli obniża się też ciśnienie, co może powodować osłabienie i senność, ale to tylko chwilowe. Wieczorem samopoczucie powinno wrócić do normy.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: No i tak brzmi lato, tak brzmią wakacje i tak brzmi jakaś fajna impreza. Jak macie chęć, to jak najbardziej imprezujcie nawet w środku tygodnia. Kto nam w końcu zabroni? Jesteśmy dorośli, możemy robić co chcemy. Tymczasem zostawiam was w dobrych rękach człowieka, który też o wasze imprezowe nastroje zadba. Dużo pięknych melodii Przemek Grabowski dla was szykuje, a ja wam dziękuję za dziś. Natalia Kawałek, do usłyszenia, wszystkiego dobrego, pa!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją.

0: 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
2: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
3: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Bardzo poważnie przeanalizowana, ale co do zasady, tak, to generalnie ma być teren zielony, teren, który nie będzie zabudowywany, teren składający się na kolejny klin na południu Wrocławia, taki pomagający przewietrzać te południowe osiedla.
2: W zamian miasto oddało Agencji Mienia Wojskowego mniejsze obszarowo grunty na południu od ulicy Bystrzyckiej. Zgodnie z planem miejscowym, tamten teren przeznaczony jest pod zabudowę usługową.
3: O tym się mówi we Wrocławiu.
2: W piątek długo wyczekiwany przez fanów koncert Sana na Tarczyńskiej Arena oraz mecz żużlowy na Stadionie Olimpijskim. Wrocławski magistrat zachęca do pozostawiania tego dnia samochodów na parkingach Park and Ride i udania się na stadiony komunikacją miejską. Tramwaje linii specjalnych T1 i T2 oraz autobusy S2 będą kursować przed koncertem Sana co 10-15 minut od 18 do 20, a po jego zakończeniu około godziny 23 liniami T1, T2, S1 i S2 będzie można wrócić do centrum co 3 do 6 minut. Linią tramwajową T3 będzie można dotrzeć na mecz żużlowy co około 20 minut od 18 do 19.30, a po zawodach od około 23.30 tramwaj będzie odjeżdżać co około 10 minut. Trasy przejazdów linii specjalnych znajdziecie na miejskiej stronie wrocław.pl. Pamiętajcie też, że Straż Miejska będzie w dniu koncertu patrolować osiedle w okolicy stadionu, interweniując w przypadku nieprawidłowo parkujących kierowców. W razie konieczności pojazdy będą odholowywane na koszt kierowcy na parking strzeżony.
3: Wiadomości Radia Gra.
2: Jak już wiecie z wcześniejszych raportów w Radiu Gra, Ekostraż szuka nowych wolontariuszy. Opcji jest kilka. Można na przykład pomagać w opiece nad psami i kotami, ale również przy organizacji eventów czy pracach remontowych. Na początku, o czym mówi Katarzyna Szakowska, każdy wolontariusz musi przejść szkolenie.
4: Są szkoleni z zakresu BHP, mają dyżury pod okiem starszych wolontariuszy, muszą wiedzieć, jakie są możliwe zagrożenia, bo takie są. Można zostać ugryzionym na przykład, jeżeli podchodzi się do zwierzęcia bez właściwej wiedzy i przygotowania, ale tego wszystkiego można się nauczyć, zanim dojdzie do pierwszego dyżuru. Myślę, że jest to bardzo przyjemna nauka, ponieważ można ją wykorzystać również w warunkach domowych i takich swoich prywatnych.
2: Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie internetowej Ekostraży.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
2: Wieczorem temperatura powietrza w stolicy Dolnego Śląska utrzyma się w przedziale 24-26 stopni, w nocy minimalnie wyniesie około 15. Noc będzie pogodna i bez opadów, ze stabilnym ciśnieniem rzędu 1018 hektopaskali, a od jutra zaczną się upały. W dzień słupki rtęci będą przekraczać 30 kreskę. Deszcz najwcześniej pojawi się u nas w drugiej połowie przyszłego tygodnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
5: Hej, cześć, witajcie! W środku tygodnia, no jeszcze tylko jutro do szkoły i zaczynamy wakacje. Przemek Grabowski z wami po godzinach i będą też już wakacyjne hiciory. No za chwilę potęczymy do Pitbulla, a teraz będziemy tak trochę na plaży, bo jego muzyka jest wciąż bardzo plażowa, od zawsze. To Kygo i jego Save My Love.

4, kład. Wiem, że mnie chcesz, mała Pitbull, I know you want me. Kto się szykuje na imprezę Pitbulla w Warszawie? To już niedługo, a u mnie po godzinach czas na klasyki. Tym razem powrócę do muzyki Dream Dance. Mówi się, że to Robert Miles stworzył cały ten gatunek rozmożonego dance'u, a cel był prosty, żeby pobudzić do życia włoskich klubowiczów wracających po imprezie rano. Chodziło o to, żeby nie przesypiali w samochodach, żeby zmniejszyć ilość wypadków. No i Robert Miles wpadł na taki pomysł, że zrobi taki poranny, rozbudzający, rozmarzony dance i powstał Dream Dance i to jeden z największych dream dance'owych hitów. Robert Miles w radiu gra jego One and One.

Miło, ubieraj się jak milion dolarów dla sukcesu. Dressed for Success, wielki hit od grupy Roxette. No tak, jak cię widzą, tak cię piszą, no ale będzie jeszcze cieplej. Te upały z Wielkiej Brytanii i z Francji idą też do nas, tak więc na razie będziemy się ubierać jak milion dolarów, ale wiecie, no shorty i sandały. Zostańcie z Radiem Gra za chwilę na słoneczne, gorące dni. Alesso, jego I Like It.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci.

0: i dłużej.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

No i co? No i król popu wrócił na listy przebojów dookoła świata. Okazuje się, że w tym roku to Michael Jackson rządzi także w streamingu, w szczególności po premierze jego biografii. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to mogę wam zdecydowanie polecić. Siostrzeniec jako mały Michael zrobił to doskonale. Teraz hicier urodzinowy od Kasi dla Darii. Daria słucha, tak więc Daria, samych dobrych chwil, życzliwych ludzi dookoła, powodzenia na studiach, no i spełniania wszystkich najskrytszych marzeń i miłości. Takiej, która będzie na zawsze i forever. Daria, Kasia pozdrawia i dziewczynę dla was urodzinowo-przebojowo Bledka w Radiu Gra.

0: The Way You Are. Hit Milki wraca w remiksie Davida Getty. Jeśli chodzi o producentów i remikserów, już wiadomo, z kim będzie pracować niedługo Jennifer Lopez. Nie, nie z Davidem Gettą. Młodszy trochę DJ z Wielkiej Brytanii, Joel Corey, przyznał, że spotyka się z Jennifer Lopez w studiu oczywiście, tworząc jej nowe hity. Podobno premiery już niedługo. Nie możemy się doczekać.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Po reklamie.
12: Wieczorem temperatura powietrza w stolicy Dolnego Śląska utrzyma się w przedziale 24-26 stopni, w nocy minimalnie wyniesie około 15. Noc będzie pogodna i bez opadów, ze stabilnym ciśnieniem rzędu 1018 hektopaskali, a od jutra zaczną się upały. W dzień słupki rtęci będą przekraczać 30 kreskę. Deszcz najwcześniej pojawi się u nas w drugiej połowie przyszłego tygodnia.
13: To jest Gra FM.

0: Ostatni pociąg do Londynu od Electric Light Orchestra. No dzisiaj te pociągi w Londynie to mają problem, bo tam upały nawet do 38, lokalnie 40 stopni w Wielkiej Brytanii. Wyobraźcie sobie, a wiecie, tam dachy, ściany nieizolowane, to tam w ogóle mają patelnię. Może zadzwońcie do znajomych, do przyjaciół, jeżeli macie w Wielkiej Brytanii, jak oni się tam mają i jak oni się tam chłodzą.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEiS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEiS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEiS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEiS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
6: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
7: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
8: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Po reklamie.

Break by the Ocean od ekipy Dance. Przemek Grabowski, witajcie po 19 w Radiu Gra przed startem wakacji. No to teraz hit pewnego lata, grany na imprezach, dyskotekach, a i pomimo upływu czasu, grany także w 2026. Łzy na żywo, to jest dopiero przeżycie. I ten hicior, że Agnieszka już tutaj nie mieszka.

Wtedy taka słodka, trochę młodsza Britney Spears i Lucky. Pamiętacie jej imprezy z Madonną? No teraz Madonna imprezuje z nową gwiazdą w Paryżu. Wczoraj Charlie XCX i Madonna były widziane na pokazie mody, a później była wspólna impreza w klubie. No to w Paryżu się dziewczyny spociły, bo tam wciąż upały nawet do 40 stopni. Wyobraźcie sobie. Za chwilę u nas na chłodzenie Eben i jego Heads. Wrócimy też do winylowej klasyki z czarnego krążka w Radiu Gra. You are not alone od Modern Talking.

0: Super promocja w Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i

Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

0: Niezapomniany hit Whitney Houston, How Will I Know, za chwilę nowość od Roxy. Myślę, że fani Roxy mogą być także fanami BTS. Słuchacie K-popu i BTS. Wiadomo, oni są tak popularni, że w związku z tą popularnością mają także psychofanki. Na przykład brazylijska psychofanka Jungkooka z ekipy BTS to poleciała sobie tam daleko do tej Korei Południowej i odwiedzała go prawie codziennie, ale teraz dostała zakaz zbliżania się, a nawet karę więzienia w zawieszeniu w Korei Południowej, bo fanka z Brazylii potrafiła dzwonić przy domu do Jungkooka 133 razy. Wyobraźcie sobie, że wasza sąsiadka dzwoni do was 133 razy. No, zależy, jak fajna sąsiadka, to dlaczego nie? Można zaprosić na kawę. A do tej kawy nowość od Roxy Węgiel w Radiu Gra. Po raz pierwszy jej codzienność.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: piosenka mundialowa, piłkarska chyba się jeszcze nie znudziła. Shakira i Burna Boy i słynne Die Die. Ciekawe, komu kibicuje obecnie ATB za chwilę. Jeden z jego największych klasyków. Na pewno trzyma kciuki za Niemców, to wiadomo. ATB, zróbcie głośniej, polecimy wysoko ponad chmury. Zagram wam jego Ecstasy.
1: Reklama.
2: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Radio Gra.

0: Daryl Hall i Joe Notes to takie gwiazdy muzyki dawnej, a tutaj w remiksie United Nations ich hicior Out of Touch. Takie klasyki tanecznych mitów i nowości też już na wakacje z Radiem Gra nie zabraknie wieczorowo po 20, a ja zapraszam Was czwartkowo jutro po ostatnim dniu w szkole tak naprawdę od 18. Przemek Grabowski, cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
2: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.

0: środa, 24 czerwca. Paulina Schneider, zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Fala upałów nie odpuszcza, a ma być jeszcze goręcej. Dlatego pamiętajmy o nawodnieniu, właściwym ubraniu oraz o unikaniu słońca. Więcej o bezpieczeństwie w czasie upałów opowie dr Paweł Gawłowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
1: Mamy wezwania, które w ostatnim czasie zwiększyły się właśnie do osób, które mają incydenty omdlenia, odwodnienia. Możemy to oczywiście wiązać z wysokimi temperaturami, natomiast nie ma ich jeszcze tak dużo, że w jakikolwiek sposób paraliżowałyby działanie systemu ratownictwa medycznego. Unikajmy wysokich temperatur. Te newralgiczne godziny, czyli 10-15, spędzajmy w domu, pijmy izotoniki, pijmy chłodne napoje. Generalnie dużo spożywajmy napojów, ale jeżeli woda, to woda mineralna, nieźródlana, bo ona zabiera właśnie mikroelementy. To właśnie napoje izotoniczne, właśnie również ze wszystkimi składnikami mineralnymi i witaminami, które uzupełniają nam braki właśnie tych substancji, które wynikają z nadmiernego pocenia się przy tych właśnie wysokich temperaturach. No przede wszystkim przewiewne ubrania, czapka z daszkiem. Pamiętajmy również o kremach z wysokim filtrem UV. 50 to jest to, co my zalecamy, ponieważ no, wszystkie niższe faktory tak naprawdę nie blokują tego promieniowania ultrafioletowego, a dla osób z chorobami przewlekłymi, dzieci, osoby w podeszłym wieku, najbezpieczniej będzie, kiedy w te najbardziej gorące i słoneczne godziny będą przebywały gdzieś w budynkach.

0: Trwa remont azylu ekostraży. To stary budynek, który organizacja przejęła od miasta. Remont jest bardzo potrzebny. Lokal przy ulicy Miłoszyckiej potrzebuje m.in. modernizacji instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, remontu dachu czy elewacji. Więcej Katarzyna Szakowska z ekostraży.
1: Przesuwamy się z pracami naprzód i remont trwa już od jakiegoś czasu, bo podzielony został na kilka etapów. Najpierw to było osuszanie budynku, praca przy fundamentach, kanalizacja, potem wymiana dachu. Właśnie niedawno udało się pokryć dach, a teraz elewacja i ocieplenie. I to już zaczyna się dziać. Potem wymiana okien, drzwi, zmiana klatek schodowych, przebudowa azylu w środku. To już są koszty, które zbliżają się do miliona i to grubo. Azyl ma zostać przebudowany w środku i ocieplony z zewnątrz. Ma zostać wykonana termomodernizacja. Zmieniony został dach i ma zostać jeszcze zaadaptowane poddasze do działań edukacyjnych, na biuro i dla wolontariuszy, żeby mieli też swoją przestrzeń, bo takie są wymogi prawne. Prawo budowlane też nakazuje nam wiele zmian, które dotychczas, kiedy lokal był własnością miasta, no nie były tak regularnie ani drobiazgowo sprawdzane, a teraz, kiedy należy do ekostraży, no to wiadomo, spodziewamy się wszelkiego rodzaju kontroli i musimy mieć pełne dostosowanie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: We Wrocławiu będzie więcej zieleni. Miasto pozyskało prawie 8 hektarów terenów, które zamienią się w park i miejsca do rekreacji. Jak mówi Michał Gus z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, to miejsce pozyskane od Agencji Mienia Wojskowego w rejonie ulic Ołtaszyńskiej i Zwycięskiej.
1: To jest teren przylegający bezpośrednio do w zasadzie już ukończonej nowej szkoły przy ulicy Zwycięskiej. Cel tego pozyskania tych gruntów był taki, żeby przeznaczyć to pod tereny zieleni i rekreacji. To się w końcu udało. W ubiegły piątek podpisany został akt notarialny z Agencją Mienia Wojskowego. Na mocy tego aktu miasto wchodzi w posiadanie tego terenu na drodze wymiany. To znaczy Agencja Mienia Wojskowego pozyskuje teren na południe od ulicy Bystrzyckiej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od lat przewiduje tutaj zieleń parkową, z pewnymi wyjątkami, bo możliwe są na przykład jakieś komunikacje, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że będzie tam na przykład droga rowerowa. Generalnie zieleń parkowa z jakimiś urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi. Natomiast jeżeli w toku zagospodarowywania tego terenu będą sygnały, czy to od mieszkańców, czy od rady osiedla, że są jakieś propozycje dozbroić ten teren, na przykład w jakąś infrastrukturę sportową, no to one oczywiście zostaną rozpatrzone i bardzo poważnie przeanalizowane. Ale co do zasady, tak, to generalnie ma być teren zielony, teren, który nie będzie zabudowywany, teren składający się na kolejny klin na południu Wrocławia, taki pomagający przewietrzać te południowe osiedla.

0: Przed nami fala upałów. Eksperci ostrzegają przed wchodzeniem do wody bezpośrednio po opalaniu. Nagłe schłodzenie rozgrzanego organizmu może być bardzo niebezpieczne. Pod żadnym pozorem nie można też zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe. Nawet kilka minut może stanowić zagrożenie dla życia. Doktor Janusz Sokołowski, szef SOR-u przy ulicy Borowskiej, odradza też spacery.
1: Jeżeli nie ma potrzeby, proszę nie wychodzić z domu. A kogo to najbardziej to zalecenie dotyczy? Oczywiście osób starszych, które bardzo szybko mogą się odwodnić, dzieci, które są cały czas w ruchu i także szybko mogą się odwodnić. A jeżeli już rzeczywiście musimy wyjść, to starajmy się przygotować, nawet myślę w głowie, gdzie mamy pójść, aby ten czas przebywania na drodze był jak najkrótszy. Pamiętajmy o odkryciu głowy, takim odbijającym, żeby nie doszło po pierwsze do poparzenia głowy, twarzy, a także żeby nie doszło do szybkiego przegrzania organizmu.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: 68 kierowców pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dolnośląska Policja podsumowała akcję Alkohol i Narkotyki. Funkcjonariusze badali kierowców od 15 do 21 czerwca. Więcej podkomisarz Paweł Noga z Dolnośląskiej Policji.
1: Akcja trwała od 15 do 21 czerwca. Policjanci w toku prowadzonych czynności przebadali na zawartość alkoholu ponad 34 tysiące kierujących pojazdami mechanicznymi. Niestety 56 wsiadło za kierownicę, znajdując się pod wpływem alkoholu. Podczas tych tygodniowych działań 81 kierujących poddano badaniu na zawartość narkotyków w organizmie. Niestety 12 z nich znajdowało się pod ich wpływem. W trakcie prowadzonych działań dolnośląscy policjanci zatrzymali 20 kierowców, którzy posiadali aktywny sądowy zakaz, oraz 20, którzy decyzją starosty posiadali cofnięte uprawnienia.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.
11: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w środę.
12: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Dolnośląska Policja zapowiada wzmożone kontrole na drogach. Jak mówi podkomisarz Paweł Komza z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, będzie więcej funkcjonariuszy i profesjonalny sprzęt.
13: Już w tym miesiącu ruszamy z akcją Bezpieczne Wyjazdy. Policjanci ruchu drogowego, zarówno Komendy Wojewódzkiej, jak i Komend Podległych, będą prowadzić bardzo wzmożone kontrole prędkości, stanu trzeźwości, stanu technicznego pojazdów, jak również tego, czy w odpowiedni sposób przewozimy najmłodszych pasażerów naszych pojazdów. Do tych działań wykorzystamy nie tylko zwiększone zasoby ludzkie, ale również tak zwane drony. Oczywiście skupimy się również na kontroli miejsc, które będą zbierać, że tak powiem, dosyć duże skupiska ludzi w ramach wypoczynku czy rekreacji. Wspólnie ze Strażą Pożarną udamy się także do miejsc zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, takie jak chociażby obozy harcerskie, czy miejsca kolonii, półkolonii.
11: Mówił w środę w Radiu Gra podkomisarz Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji.
12: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
11: W środę wakacyjnych porad na naszej antenie udzielali ratownicy z karkonoskiej grupy GOPR-u. W ubiegłoroczne wakacje mieli 200 interwencji, teraz szykują się już na kolejny sezon. Wysokie temperatury zachęcają wrocławiane do wyjazdów w góry, tam jednak pogoda zmienia się z godziny na godzinę. Jak przygotować się na taką wycieczkę? Radził Krzysztof Koziej z karkonoskiego GOPR-u.
14: No na pewno warto ze sobą wziąć rzeczy, które będą nam służyły, kiedy ta pogoda się zmieni, tak? Bo rano wybierając się w góry może być prognoza pogody zapowiadająca 30 czy tam ponad 30 stopni. Natomiast w górach ta pogoda, trzeba pamiętać, że się bardzo szybko zmienia i te zmiany są nagłe. Więc na pewno właściwy ubiór, nie tylko i wyłącznie na te ciepłe dni, ale także na tą część chłodniejszą. Na pewno duża ilość wody. W zależności od tego, czy mamy wycieczkę zaplanowaną w taki sposób, że przechodzimy przez schroniska, gdzie możemy jeszcze się doposażyć w tą wodę, to tej wody może być mniej. Natomiast tam, gdzie nie będzie po drodze tych schronisk, tej wody na pewno musi być więcej. Myślę, że spokojnie można liczyć, żeby był to litr, półtora litra na osobę tej wody, gdzie nie będziemy mieli możliwości zakupu. Warto sprawdzać prognozę pogody. W dzisiejszej dobie prognozy pogody dostępne na telefonach komórkowych bardzo dokładnie mówią o pojawiających się komórkach burzowych. W ostatnich dniach ta pogoda pokazała, że te burze są bardzo niebezpieczne dla turystów.
11: Warto też pobrać aplikację, która pozwoli na szybkie wezwanie pomocy.
14: Namawiam do tego, żeby zainstalować sobie aplikację Ratunek. To jest bezpłatna aplikacja na każdy telefon komórkowy daje możliwość wezwania pomocy, czy to głosowej, czy SMS-owej. Ratownicy w stacjach centralnych będą wiedzieli, w którym miejscu osoba się znajduje, będą mieli koordynaty, które pomogą szybciej ratownikom dotrzeć do osoby, która będzie potrzebowała tej pomocy.
11: Chociaż wycieczki górskie cieszą się dużą popularnością przez cały rok, to w wakacje takich wyjazdów jest więcej.
14: No, okres wakacyjnych tych najbliższych 2 miesięcy to jest wzmożony ruch turystyczny. Spodziewamy się, tak jak w poprzednich latach, ponad 200 osób w zeszłym roku potrzebowało naszej pomocy w grupie karkonoskiej. Rok do roku ta statystyka pokazuje, że przyrost wypadkowości jest około 15%, więc no, na to jesteśmy przygotowani. Natomiast liczymy, że tych wypadków będzie mniej niż w zeszłym roku. Natomiast jeżeli będzie ich więcej, również będziemy przygotowani na to.
11: Na stronie GOPR-u znajdziecie wszystkie informacje do tego, jak przygotować się przed wypadem w góry. Port lotniczy Wrocław został uhonorowany prestiżową nagrodą ACI Europe Best Airport Award 2025 w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. To pierwsze takie wyróżnienie dla polskiego lotniska w ponad 20-letniej historii konkursu, uznawanego za jedno z najważniejszych w branży lotniczej. Nagroda przyznawana jest za najwyższe standardy obsługi pasażerów, innowacyjność oraz efektywność operacyjną. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się także największe europejskie lotniska, takie jak londyńskie Heathrow czy port lotniczy w Wiedniu. Wyróżnienie to potwierdza rosnącą pozycję wrocławskiego lotniska na mapie europejskiego transportu lotniczego i stanowi ważny sygnał dla pasażerów oraz partnerów biznesowych.
12: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: Miejska spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej podbudowy nowej drogi wewnętrznej oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie ulicy Starogranicznej pomiędzy Żubrzą a Legnicką. Planowana inwestycja zakłada budowę oświetlonej drogi wewnętrznej, dojazdów do istniejących nieruchomości i terenów usługowych, a także nowej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Wzdłuż nasypu kolejowego powstaną oświetlone ścieżki rowerowe i chodniki, które połączą ulicę Żubrzą z projektowaną infrastrukturą rowerową w rejonie ulicy Legnickiej. Projekt przewiduje także uporządkowanie zieleni oraz montaż elementów małej architektury, co ma stworzyć przyjazną przestrzeń do codziennego poruszania się i rekreacji. Wybrane biuro projektowe będzie miało 11 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji dla tej inwestycji. W środku tygodnia w raportach mówiliśmy też o kolejnej dużej zielonej inwestycji w stolicy Dolnego Śląska. Miasto pozyskało prawie 8 hektarów terenów, które zamienią się w park i miejsce do rekreacji. Jak tłumaczy Michał Gus z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, to miejsce pozyskane od Agencji Mienia Wojskowego w rejonie ulic Ołtaszyńskiej i Zwycięskiej.
0: To jest teren przylegający bezpośrednio do w zasadzie już ukończonej nowej szkoły przy ulicy Zwycięskiej. Cel tego pozyskania tych gruntów był taki, żeby przeznaczyć to pod tereny zieleni i rekreacji. To się w końcu udało. W ubiegły piątek podpisany został akt notarialny z Agencją Mienia Wojskowego. Na mocy tego aktu miasto wchodzi w posiadanie tego terenu na drodze wymiany. To znaczy Agencja Mienia Wojskowego pozyskuje teren na południe od ulicy Bystrzyckiej.
11: Zapytaliśmy, jak zostanie zagospodarowany ten teren.
0: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od lat przewiduje tutaj zieleń parkową. Z pewnymi wyjątkami, bo możliwe są na przykład jakieś komunikacje, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że będzie tam na przykład droga rowerowa. Generalnie zieleń parkowa z jakimiś urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi. Natomiast jeżeli w toku zagospodarowywania tego terenu będą sygnały, czy to od mieszkańców, czy od Rady Osiedla, że są jakieś propozycje dozbroić ten teren, na przykład w jakąś infrastrukturę sportową, no to one oczywiście zostaną rozpatrzone i bardzo poważnie przeanalizowane. Ale co do zasady, tak, to generalnie ma być teren zielony, teren, który nie będzie zabudowywany, teren składający się na kolejny klin na południu Wrocławia, taki pomagający przewietrzać te południowe osiedla.
11: Na efekty trzeba będzie jednak poczekać nawet kilka lat.
0: Ja myślę, że to jest kwestia co najmniej kilku lat, dlatego że jest to teren powojskowy z bocznicą kolejową, nieczynną od bardzo wielu lat. Tam są jakieś utwardzone place, są resztki budynków. Należy się spodziewać, że będzie tam potrzebna inwentaryzacja zieleni, to po pierwsze. Po drugie, remediacja. No nie wiemy, co jest w tej glebie. Trzeba będzie tam trochę popracować, więc z góry uczciwie mówimy na pewno kilka lat, ale jednocześnie uspokajamy mieszkańców. Nie powstaną tam żadne bloki mieszkalne. Miasto będzie w najbliższych latach przygotowywać ten teren po to, żeby oddać go mieszkańcom do zieleni, do rekreacji i do wypoczynku.
11: Jak to było już wspomniane, w zamian miasto oddało Agencji Mienia Wojskowego mniejsze obszarowo grunty na południe od ulicy Bystrzyckiej. Zgodnie z planem miejscowym, tamte tereny przeznaczone są pod zabudowę usługową.
12: Twoje sprawy.
11: Przed nami fala upałów. W weekend temperatury mogą przekroczyć nawet 36 stopni. Nakrycie głowy, woda, krem z filtrem to obowiązkowy ekwipunek każdego, kto będzie spędzał czas na świeżym powietrzu. Dr Janusz Sokołowski, kierownik SOR-u w Szpitala Przyborowskiej, przypomina, że udar słoneczny jest bardzo niebezpieczny.
10: Przegrzanie organizmu właśnie grozi nam udarem, a udar, jak wiemy, to są najgorsze powikłania mózgowe, jakie mogą być. Bo to są drgawki, to jest utrata przytomności, a to wszystko powodowane jest tak zwanym obrzękiem mózgu, czy sytuacją, która może prowadzić do zatrzymania i oddechu, i krążenia, czyli w krótkiej perspektywie do śmierci pacjenta.
11: Eksperci ostrzegają także przed wchodzeniem do wody bezpośrednio po opalaniu. Nagłe schłodzenie rozgrzanego organizmu może być bardzo niebezpieczne.
10: Jeżeli nie ma potrzeby, proszę nie wychodzić z domu. A kogo to najbardziej to zalecenie dotyczy? Oczywiście osób starszych, które bardzo szybko mogą się odwodnić. Dzieci, które są cały czas w ruchu i także szybko mogą się odwodnić. A jeżeli już rzeczywiście musimy wyjść, to starajmy się przygotować, nawet w myślach, w głowie, gdzie mamy pójść, aby ten czas przebywania na drodze był jak najkrótszy. Pamiętajmy o odkryciu głowy, takim odbijającym, żeby nie doszło po pierwsze do poparzenia głowy, twarzy, a także żeby nie doszło do szybkiego przegrzania organizmu.
11: Lekarze apelują także, aby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach.
10: Temperatura, to możemy o tym często przeczytać, jest zdecydowanie wyższa w samochodach niż na zewnątrz. Często przy zamkniętych oknach, właściwie w ciągu kilkunastu minut możemy doprowadzić do utraty przytomności u dziecka i nie powinniśmy do takich rzeczy doprowadzać, a z doniesień medialnych, no wiemy, że takie sytuacje cały czas się zdarzają.
11: W upalne dni warto też ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny. I na tych poradach kończymy. Dziękuję i do usłyszenia.
12: Więcej na radiogra.pl.

programie A słyszałeś, że we Wrocławiu zajmiemy się teraz wyjątkowym projektem architektonicznym z lat 20. XX wieku. Na mapie Wrocławia znajduje się miejsce, które do dziś fascynuje miłośników nowoczesnej architektury. To osiedle WUWA, czyli Wystawa Mieszkania i Miejsca Pracy. Powstało ono w 1929 roku jako efekt międzynarodowej wystawy prezentującej nowatorskie podejście do projektowania przestrzeni mieszkalnych i użytkowych. WUWA to nie tylko zespół budynków, tak, to przede wszystkim eksperyment architektoniczny. Wystawa miała pokazać, jak można tworzyć funkcjonalne, wygodne i estetyczne mieszkania w duchu modernizmu. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Związek Niemieckich Architektów Werkbundu. Architekci postawili na prostotę formy, jasne kolory i maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Zastosowano nowatorskie rozwiązania, takie jak duże okna, płaskie dachy czy przemyślane układy funkcjonalne wnętrz. W ramach WUWA wybudowano ponad 30 budynków, w tym domy jednorodzinne, wielorodzinne, pensjonaty, przedszkole oraz dom kultury. Każdy z nich miał prezentować inne podejście do kwestii mieszkania i pracy, od małych mieszkań dla singli po przestronne apartamenty rodzinne. Osiedle powstało w pobliżu hali stulecia na terenie dzisiejszej dzielnicy Dąbie. Całość zaprojektowano tak, by zapewnić mieszkańcom komfort, dostęp do światła dziennego i bliskość terenów zielonych. Chociaż od powstania WUWA minęło prawie 100 lat, wiele z zastosowanych tam rozwiązań wciąż pozostaje aktualnych. Minimalizm, funkcjonalność i troska o jakość życia mieszkańców to wartości, które dziś są podstawą projektowania nowoczesnych osiedli. Wrocławskie osiedle WUWA przetrwało próbę czasu. Większość budynków zachowała się do dziś, a całość została wpisana do rejestru zabytków. W ostatnich latach osiedle WUWA przeszło szereg prac renowacyjnych, które mają na celu zachowanie unikalnego charakteru tego miejsca. Budynki są odnawiane z poszanowaniem oryginalnych założeń architektonicznych, a sama WUWA stała się ważnym punktem na mapie turystycznej Wrocławia. Organizowane są tu wycieczki, podczas których można zobaczyć, jak wyglądało życie w modernistycznych wnętrzach z lat 20. XX wieku. WUWA to nie tylko atrakcja architektoniczna, ale także dowód na to, że nowoczesność może być ponadczasowa. Dla wielu mieszkańców i odwiedzających jest symbolem otwartości na nowe idee i szacunku dla historii miasta.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

W tej odsłonie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu browar piastowski, historia, tradycja i przemiany legendarnego zakładu. Browar piastowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli przemysłowych Wrocławia. Przez lata był nie tylko miejscem produkcji piwa, ale także ważnym punktem na mapie kulturowej i gospodarczej Dolnego Śląska. Jego dzieje to fascynująca opowieść o przemianach społecznych, ekonomicznych i architektonicznych, które odcisnęły piętno na całym regionie. Początki browaru sięgają końca XIX wieku, kiedy to w 1872 roku powstał na terenie dzisiejszego Wrocławia zakład piwowarski pod nazwą Brauerei Pfeifferhof. W 1905 roku przeszedł on w ręce berlińskiej spółki Schultheiss Brauerei AG, która rozbudowała zakład i nadała mu nowoczesny charakter. Przed II wojną światową browar był jednym z największych w regionie, a jego produkty cieszyły się popularnością nie tylko na lokalnym rynku. Po zakończeniu II wojny światowej w

1945 roku browar został przejęty przez polskie władze i otrzymał nazwę Browar Piastowski, nawiązującą do dynastii Piastów, pierwszych władców Polski. W kolejnych dekadach zakład rozwijał się dynamicznie, dostarczając piwo nie tylko mieszkańcom Wrocławia, ale także całego kraju. W latach 60. i 70. Browar Piastowski był jednym z największych producentów piwa w Polsce, a jego flagowe marki, takie jak Piast czy Książęce, zdobyły szerokie grono wielbicieli. Transformacja ustrojowa po 1989 roku przyniosła poważne wyzwania dla wrocławskiego browaru. W 1995 roku zakład został sprywatyzowany i przejęty przez koncern Carlsberg Polska. Nowy właściciel zainwestował w modernizację linii produkcyjnych, jednak z czasem zdecydował o przeniesieniu produkcji piwa Piast do innych browarów w Polsce. W 2014 roku zakończono działalność produkcyjną w historycznym kompleksie przy ulicy Jedności Narodowej. Choć produkcja piwa w historycznych murach została zakończona, sam kompleks browaru nie popadł w zapomnienie. Budynki, które przetrwały wojenne zawieruchy i dekady przemian, dziś stanowią cenny zabytek architektury przemysłowej. W ostatnich latach część obiektów została zaadaptowana na cele mieszkaniowe i komercyjne, tworząc nowoczesną przestrzeń łączącą funkcje mieszkalne, biurowe i usługowe. To przykład udanej rewitalizacji, która pozwala zachować dziedzictwo przemysłowe miasta, a jednocześnie nadaje mu nowe funkcje. Browar Piastowski przez dziesięciolecia był jednym z najważniejszych pracodawców w regionie oraz miejscem, wokół którego koncentrowało się życie społeczne i kulturalne. Jego produkty stały się nieodłącznym elementem lokalnej tradycji, a sama marka Piast do dziś budzi sentyment wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Browar zapisał się w historii również jako przykład architektury przemysłowej z przełomu wieku XIX i XX, stanowiąc ważny punkt na trasie miejskich wycieczek i spacerów. Chociaż oryginalny browar już nie waży piwa, marka Piast wciąż obecna jest na polskim rynku, a jej produkcją zajmują się inne zakłady należące do Carlsberg Polska. Piwo to ze swoim charakterystycznym smakiem pozostaje ważnym elementem wrocławskiej tożsamości i symbolem lokalnego patriotyzmu. Browar Piastowski to nie tylko historia piwowarstwa, ale także opowieść o przemianach miasta, jego mieszkańcach i tradycji, która przetrwała mimo burzliwych dziejów. Dziś dawny kompleks browaru jest miejscem spotkań, pracy i życia nowych pokoleń wrocławian, a jego dziedzictwo inspiruje do kolejnych działań na rzecz zachowania lokalnej tożsamości.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu, w którym kontynuujemy spacer po architektonicznych perełkach stolicy Dolnego Śląska. Wśród nich nie może zabraknąć Pałacu Królewskiego we Wrocławiu. W tym odcinku poznacie jego historię, architekturę i współczesność. Pałac Królewski we Wrocławiu to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków stolicy Dolnego Śląska. Przez wieki był świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych, a dziś stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta. Bogata przeszłość, efektowna architektura oraz współczesna funkcja muzealna sprawiają, że pałac jest miejscem, które zdecydowanie warto odwiedzić. Początki Pałacu Królewskiego sięgają drugiej połowy XVII wieku. Wtedy to bogaty wrocławski kupiec i bankier Hans Heinrich Szafgotsz zlecił budowę barokowej rezydencji. Wkrótce po zakończeniu budowy w roku 1705 pałac został zakupiony przez króla Prus Fryderyka Wielkiego. Od tego momentu stał się oficjalną siedzibą pruskich władców we Wrocławiu. Przez kolejne stulecia pałac był kilkukrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Największe zmiany przyniosła przebudowa w stylu klasycystycznym, którą przeprowadzono na przełomie XVIII i XIX wieku. Wtedy właśnie powstała charakterystyczna fasada, którą podziwiać można do dziś. W okresie panowania Hohenzollernów pałac pełnił funkcję nie tylko reprezentacyjną, ale także mieszkalną dla członków rodziny królewskiej. Pałac Królewski we Wrocławiu to przykład połączenia różnych stylów architektonicznych. Najstarsza część budynku pochodząca z XVII wieku reprezentuje barok. Późniejsze dobudówki i przebudowy wprowadziły elementy klasycyzmu, a także secesji. Kompleks pałacowy obejmuje kilka skrzydeł oraz rozległy ogród, który zachwyca odwiedzających szczególnie wiosną i latem. Na uwagę zasługuje reprezentacyjna fasada od strony obecnej ulicy Kazimierza Wielkiego, ozdobiona kolumnami i rzeźbami. Wnętrza pałacu kryją wiele historycznych komnat, w tym apartamenty królewskie, salę balową oraz prywatną kaplicę. Zachowane fragmenty oryginalnych zdobień i detali architektonicznych świadczą o dawnej świetności tego miejsca. W trakcie II wojny światowej Pałac Królewski uległ poważnym zniszczeniom. Po zakończeniu działań wojennych obiekt przez długie lata popadał w ruinę, a jego odbudowa rozpoczęła się dopiero w drugiej połowie XX wieku. Prace remontowe trwały wiele lat i wymagały ogromnego nakładu pracy oraz środków finansowych. Dzięki zaangażowaniu konserwatorów i historyków udało się przywrócić pałacowi dawny blask. Współcześnie budynek jest nie tylko zabytkiem architektonicznym, ale także centrum kultury i edukacji. Obecnie w Pałacu Królewskim mieści się Muzeum Miejskie Wrocławia, które prezentuje bogatą kolekcję dotyczącą historii miasta oraz regionu. Wystawy stałe i czasowe pozwalają zwiedzającym poznać dzieje Wrocławia od czasów średniowiecza aż po współczesność. Szczególną popularnością cieszą się ekspozycje poświęcone dawnym mieszkańcom miasta, historii architektury oraz sztuce użytkowej. Oprócz funkcji muzealnej, Pałac Królewski jest także miejscem licznych wydarzeń kulturalnych, koncertów, spotkań autorskich i warsztatów edukacyjnych dla dzieci oraz młodzieży. W sezonie letnim dużym zainteresowaniem cieszy się pałacowy ogród, który stanowi idealne miejsce na spacer czy odpoczynek w centrum miasta. Pałac Królewski to nie tylko zabytek, ale także ważny symbol Wrocławia. Przypomina o wielokulturowej historii miasta, jego związkach z Prusami oraz o roli, jaką odegrało ono w dziejach regionu. Dziś pałac jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc przez turystów z kraju i zagranicy. Jego obecność w ścisłym centrum miasta sprawia, że stanowi ważny punkt na mapie kulturalnej i turystycznej Wrocławia. Z roku na rok rośnie liczba osób odwiedzających muzeum oraz uczestniczących w wydarzeniach organizowanych w pałacowych murach. Pałac Królewski we Wrocławiu to miejsce, w którym historia spotyka się ze współczesnością. Jego bogata przeszłość, efektowna architektura oraz obecna funkcja muzealna sprawiają, że jest to jeden z najważniejszych zabytków Dolnego Śląska. Warto tu zajrzeć, by poczuć klimat dawnych czasów i odkryć fascynującą historię miasta.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
8: Radio Gra. Hity pełne energii.

Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki to wyjątkowa instytucja na mapie polskiego szkolnictwa wyższego i wojskowego. Jako uczelnia wojskowa o statusie publicznej szkoły wyższej, Akademia odgrywa kluczową rolę w kształceniu kadry dowódczej, prowadzeniu badań naukowych oraz realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Poznajmy bliżej jej złożoną historię, strukturę organizacyjną oraz wyzwania stojące przed jedną z najważniejszych placówek edukacyjnych polskiego wojska. Korzenie współczesnej Akademii Wojsk Lądowych sięgają połowy XX wieku, kiedy zaczęto systematycznie budować fundamenty zarówno kształcenia, jak i szkolenia przyszłych oficerów Wojska Polskiego. Przez ponad 70 lat przekształceń i reform uczelnia zyskała status miejsca, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Obecna nazwa i struktura Akademii są wynikiem wieloletnich zmian organizacyjnych, połączeń i przekształceń uczelni wyższych o specjalności wojskowej. O istotnej dla rozwoju Akademii decyzji można mówić już od momentu, gdy w lutym 1994 roku rozporządzeniem Rady Ministrów połączono Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych imienia Tadeusza Kościuszki z Wyższą Szkołą Oficerską Inżynierii Wojskowej imienia generała Jakuba Jasińskiego. Ta znacząca konsolidacja pozwoliła nie tylko na racjonalizację systemu kształcenia oficerów, ale też na stworzenie instytucji mogącej sprostać wyzwaniom współczesności. Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej powstała nieco wcześniej w wyniku połączenia dwóch równie zasłużonych placówek: Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych. Był to jeden z pierwszych kroków w procesie centralizacji i unowocześniania szkolnictwa wojskowego w Polsce. Podobną drogą przeszły inne szkoły oficerskie, które zgodnie z kolejnymi decyzjami rządowymi ulegały integracji bądź restrukturyzacji, by sprawniej przygotowywać przyszłych dowódców, logistyków czy specjalistów wojskowych niezbędnych w strukturach nowoczesnej armii. Dynamika zmian w Wojsku Polskim i potrzebach obronnych kraju wymusiła kolejne reformy. W 1990 latach oraz na początku 2000 podjęto decyzje dotyczące wygaszania i połączeń kolejnych uczelni wojskowych. Z polskiej mapy szkolnictwa wyższego zniknęło wówczas aż 9 wyższych szkół oficerskich oraz jedna akademia. Jednym z kluczowych momentów było utworzenie w październiku 2002 roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Szkoła ta w sierpniu 2003 roku zyskała oficjalnie imię generała Tadeusza Kościuszki, wpisując się w patriotyczne tradycje polskiego oręża. Stała się też miejscem kształcenia oficerów po zakończeniu działalności innych renomowanych uczelni: Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia Stefana Czarnieckiego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Józefa Bema w Toruniu. Kolejnym krokiem było przekształcenie w 2017 roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. W ramach tej nowej instytucji skupiono kształcenie kadry dowódczej niemal w 30 różnych korpusach i specjalnościach wojskowych. Akademia nie pozostaje jedynie ośrodkiem naukowym. Działa również jako jednostka wojskowa w pełnym rozumieniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że jej działalność nie ogranicza się tylko do prowadzenia zajęć dydaktycznych, lecz także do udziału

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
1: Dzięki zintegrowaniu tradycji i nowoczesności, a także bliskiej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i strukturami NATO, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki pozostaje filarem bezpieczeństwa narodowego oraz miejscem kształcenia przyszłych elit wojskowych Polski.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy

0: zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
1: Od lat rozbrzmiewa dialog na najwyższym poziomie. To tutaj działa Wrocławski Teatr Współczesny imienia Marii i Edmunda Wiercińskich. Ten niepozorny z zewnątrz budynek kryje w sobie fascynującą historię, nowatorski repertuar i unikalne podejście do teatralnej sztuki, które nieustannie przyciągają widzów poszukujących intelektualnych i artystycznych emocji. Sercem teatru są tu trzy sale widowiskowe, każda inna, każda pełna własnej energii. Duża scena z klimatyzacją i udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych oferuje 182 miejsca. Nad widownią rozciąga się kabina elektroakustyczna, gotowa nawet na symultaniczne tłumaczenie podczas międzynarodowych wydarzeń. W tej przestrzeni nie tylko wystawiane są spektakle, ale również odbywają się konferencje, jubileusze, koncerty i różnorodne prezentacje. Za kulisami czekają garderoby i bufet teatralny, a przylegające do widowni foyer zapewnia niezbędną przestrzeń dla spotkań, wystaw sztuki czy konferencji prasowych z widokiem na malowniczą Odrę. To nie tylko miejsce kulturalne, lecz cały sposób myślenia o widzu i jego komforcie. Nietuzinkowa scena na strychu położona jest na ostatnim piętrze budynku, tuż pod zadziwiającą kopułą dawnych strychów. W kameralnej atmosferze stuosobowa publiczność doświadcza przedstawień, które często łamią szablony tradycyjnego teatru. Wrocławski Teatr Współczesny kładzie nacisk na to, by obietnica zapisana w nazwie współczesność wybrzmiewała w każdym spektaklu i wydarzeniu. To przede wszystkim sposób myślenia o scenie jako medium, za pomocą którego można mądrze rozmawiać o najważniejszych problemach otaczającej nas rzeczywistości, jak przyznają twórcy. Działania programowe podkreślają otwartość na dialog między pokoleniami, zarówno na scenie, jak i na widowni. Od prawie 80 lat przez tę scenę przewijają się znakomici reżyserzy i dramatopisarze, wśród nich Jerzy Jarocki, Krzysztof Warlikowski, Jan Klata czy Piotr Cieplak. Dyrektorzy jak Andrzej Witkowski, Kazimierz Braun czy Krystyna Meissner budowali autorski charakter placówki, a aktualnie od 2012 funkcję dyrektora sprawuje Marek Fiedor, pod którego kierownictwem teatr nadal jest miejscem twórczej eksploracji. Swoje stałe miejsce w repertuarze mają dramaty Tadeusza Różewicza, jednej z najważniejszych postaci literatury XX i XXI wieku. To także miejsce, gdzie twórczość Helmuta Kajzara i Tymoteusza Karpowicza powraca na scenę w ramach cyklu Strefy Kontaktu. Wydarzeń przypominających o zapomnianych, lecz wybitnych autorach, wspólnie z widownią wchodzącą w dialog z przeszłością i teraźniejszością. Ciekawą linią programową są proste historie, przedstawienia, które prezentują losy pojedynczych osób na tle zmieniającej się i niejednokrotnie burzliwej historii świata. Teatr zaprasza reżyserów chodzących własnymi ścieżkami, unikających ideologicznych deklaracji, budujących swoje teatry osobne. Początki Wrocławskiego Teatru Współczesnego sięgają lat 40. Najpierw pod nazwą Teatr Młodego Widza, symbolicznie podkreślając znaczenie młodego pokolenia, a później jako Teatr Rozmaitości. Oficjalnie nazwę Teatr Współczesny przyjęto wraz z wybraniem Edmunda Wiercińskiego na patrona w sierpniu 1967. Na przestrzeni dekad teatr przeszedł wiele przemian, tworząc unikalny model placówki, która funkcjonuje ponad podziałami generacyjnymi. Istotne są tematy, a rozmowa jest tym ciekawsza, im więcej pokoleń w niej uczestniczy po obu stronach rampy. Za sprawą dyrektorów takich jak Kazimierz Braun, teatr zdobywał uznanie nie tylko w kraju, lecz też poza jego granicami. Przykładem międzynarodowego sukcesu jest wystawienie Białego Małżeństwa Tadeusza Różewicza, które odegrano ponad 600 razy. Dynamiczna historia wiąże się nie tylko z sukcesami artystycznymi, ale także z trudnymi momentami. Po konflikcie z władzą komunistyczną, odwołaniu Brauna i odejściu wielu aktorów, teatr zawsze potrafił się podnieść i zachować najwyższy poziom artystyczny. W repertuarze pojawiały się takie arcydzieła jak Sztukmistrz z Lublina, Samobójca, Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim czy Wiśniowy Sad. W 1995 roku teatr uzyskał status miejskiego, zyskując oficjalną nazwę upamiętniającą patronów Marię i Edmunda Wiercińskich. Tutaj powstawały spektakle Krzysztofa Warlikowskiego Oczyszczeni, Dybuk oraz cykl przedstawień Jana Klaty Transfer. Od 2001 roku do 2011 scena WTW była domem dla kolejnych edycji.

Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog Wrocław, jednego z największych tego typu wydarzeń w Polsce. Obecnie festiwal funkcjonuje niezależnie, pozostając jednak integralną częścią teatralnej tradycji tego miejsca. Dziś Wrocławski Teatr Współczesny to miejsce, gdzie łączą się doświadczenia uznanych twórców z energią nowych głosów. Scena stale otwarta jest na eksperymenty i różnorodne formy. Od spektakli przez słuchowiska po wydarzenia performatywne i warsztatowe.

słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu. Teatr Polski we Wrocławiu to jedna z najważniejszych scen kulturalnych Dolnego Śląska, która od początku swojego istnienia odgrywa kluczową rolę na mapie teatralnej regionu i całej Polski. Niezmiennie od lat przyciąga tysiące widzów odważnym repertuarem, nowoczesnym podejściem do klasyki oraz wybitnymi realizacjami artystycznymi. Założony w roku 1949 jako Państwowy Teatr Dolnośląski od 1969 roku nosi obecną nazwę i kontynuuje swoją misję twórczą na trzech scenach: scenie kameralnej, scenie na Świebockim oraz scenie imienia Jerzego Grzegorzewskiego, będącej główną siedzibą przy ulicy Gabrieli Zapolskiej. Historia obecnego gmachu Teatru Polskiego nierozerwalnie związana jest z postacią Teodora Lewego, który przybył do Wrocławia w roku 1892 i wkrótce przejął kierownictwo nad trzema najważniejszymi teatrami miasta: Teatrem Miejskim, Teatrem Talia oraz Teatrem Lobego. Mimo silnej pozycji Lewego na kulturalnej mapie Wrocławia, już w 1906 roku pojawiła się inicjatywa zbudowania zupełnie nowej sceny teatralnej. Pomysłodawcą był lokalny przedsiębiorca Paul Auerbach, a projekt budynku operetki powierzono znanemu berlińskiemu architektowi Walterowi Hentschelowi. Przy współwoju z Hermanem Walichem z Wrocławia nowoczesny budynek Schauspielhausu powstały przy obecnej ulicy Gabrieli Zapolskiej zachwycał nie tylko nowatorskimi rozwiązaniami architektonicznymi, ale też funkcjonalnością na miarę europejskich scen. Był to pierwszy we Wrocławiu obiekt, w którym wykorzystano konstrukcję żelbetową, później zastosowaną również przy budowie słynnej hali stulecia. Elewacja utrzymana w barwach biało-żółto-złotych oraz eleganckie, bogato zdobione wnętrza w kolorach biało-czerwonych i ze złotymi ornamentami stanowiły wyjątkowy przykład późnej secesji. Choć innowacyjny teatr szybko zdobył sympatię wrocławian, nie uniknął losów pozostałych scen miasta. W 1911 roku pod kierownictwem artystycznym Lewego Schauspielhaus przeżywał swoje złote lata, by u szczytu popularności na początku lat 30. XX wieku stać się największą sceną miasta, dysponującą blisko 1736 miejscami siedzącymi. Była to wówczas najnowocześniejsza i najpojemniejsza scena wrocławska. Początkowo grywano tam głównie operetki, lecz z czasem zaczęto wystawiać się również ambitniejsze sztuki dramatyczne. W 1936 roku teatr przeszedł modernizację, a kolejne zmiany przyszły wraz z burzliwymi czasami II wojny światowej. Budynek częściowo uległ zniszczeniu, ale po wojnie stał się centrum nowego życia teatralnego w powojennym Wrocławiu. Jego odbudowa zakończona w roku 1950 otworzyła nowy rozdział w historii sceny przy ulicy Zapolskiej. Pierwsza premiera w odbudowanym Teatrze Polskim miała miejsce 20 grudnia 1950 roku. Wybór padł na produkcyjniaka o tematyce budowlanej zatytułowanego Tysiąc walecznych autorstwa Jana Rojewskiego. Było to symboliczne otwarcie nowego powojennego rozdziału, który miał przybliżyć współczesną dramaturgię nieznaną dotąd szerszej publiczności. Od tego czasu Teatr Polski stał się niezwykle ważnym miejscem dla reżyserów, aktorów, a przede wszystkim dla widzów z całego kraju. W styczniu 1994 roku Teatr Polski przeżył tragiczne chwile. Nocą z 18 na 19 stycznia wybuchł pożar, który niemal doszczętnie pochłonął widownię. To wydarzenie okazało się wielkim ciosem dla wrocławskiej społeczności artystycznej. Odbudowa teatru według projektu Wiktora Jackiewicza przywróciła jednak spektakle na zapolską scenę. Już 20 maja 1996 roku publiczność mogła ponownie zasiąść na widowni, by obejrzeć premierę improwizacji wrocławskich w reżyserii Andrzeja Wajdy. Obecnie Teatr Polski tworzą trzy wyjątkowe sceny oferujące szeroki repertuar i zróżnicowane propozycje artystyczne. Scena kameralna przy ulicy Świdnickiej wprowadza widzów w kameralny, intymny klimat teatralnego spotkania. Scena na Świebockim, przemieszcząca się w niezwykłym wnętrzu dworca kolejowego, pozwala na spotkanie z teatrem eksperymentalnym oraz nowym pokoleniem twórców. Natomiast scena imienia Jerzego Grzegorzewskiego to serce instytucji, miejsce prezentacji największych inscenizacji, będące od lat areną wielkich premier. Teatr Polski we Wrocławiu to nie tylko instytucja kultury, ale prawdziwe centrum życia artystycznego miasta. Związane z nim losy architektów, reżyserów, widzów i aktorów pokazują, jak ważna jest ciągłość tradycji i otwartość na nowe idee. Dzięki odwadze twórców, konsekwencji odbudowy oraz wsparciu społeczności Wrocławia, scena przy ulicy Gabrieli Zapolskiej od lat zachwyca i inspiruje kolejne
kolejne pokolenia miłośników sztuki teatralnej. Współczesny Teatr Polski to miejsce, w którym historia spotyka się z nowoczesnością, a każdy wieczór może stać się początkiem niezapomnianej przygody ze sztuką.

Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu zabytkowy kompleks basenów i łaźni przy ulicy Teatralnej we Wrocławiu to miejsce, które od ponad 100 lat wpisuje się w krajobraz miasta. Dawne miejskie zakłady kąpielowe zaprojektowane pod koniec XIX stulecia przez wybitnego architekta Wilhelma Werdelmanna stanowią przykład zarówno postępu technicznego epoki, jak i społecznej troski o zdrowie oraz higienę mieszkańców przedwojennego Wrocławia. Jak na przestrzeni dekad kształtowała się jego historia i jakie znaczenie ma dziś ten niezwykły obiekt? Geneza powstania budynku sięga lat 90. XIX wieku, kiedy to Wrocław borykał się z potrzebą zapewnienia całorocznego dostępu do pływalni i łaźni. Inicjatorem przedsięwzięcia stał się prezes Wrocławskiego Towarzystwa Pływackiego Gustaw Kallenbach, wspierany przez radcę sanitarnego doktora Eugena Kabierskiego. W 1800

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: We wrześniu 1895 roku, a już po niespełna dwóch latach, 14 czerwca 1897 roku, odbyła się uroczysta inauguracja. Zapotrzebowanie na miejskie kąpieliska systematycznie rosło. 10 lat po otwarciu, 1 marca 1907 roku, zapadła decyzja o rozbudowie. W południowo-wschodniej części kompleksu pojawił się drugi basen, dedykowany wyłącznie kobietom. Otwarty został uroczyście w obecności Szarlotty, księżnej Saksonii Meiningen, 19 października 1908 roku. W tym samym czasie powstała charakterystyczna wieża wodna, rozpoznawalny dziś symbol dawnych miejskich łaźni. Finał prac przypadł na pierwszy dzień kwietnia 1909 roku, kiedy do użytku oddano także rozbudowane łaźnie tureckie i nowoczesne zaplecze technologiczne z filtrami, pralnią oraz maszynownią. Okres międzywojenny to kolejne przemiany. W latach 1925-1927 architekt Herbert Eras zaprojektował nadbudowę dwóch pięter, gdzie ulokowano oddział kąpieli wannowych, solarium oraz bufet. W roku 1928 pierwszy basen zyskał nowe funkcje. Został dostosowany do zawodów pływackich, a jego długość wynosi 25 metrów. Przekładało się to na sportowe sukcesy. W 1953 roku Marek Petrusewicz ustanowił tu rekord świata w stylu klasycznym na dystansie 100 metrów. W latach 1929-1930 do zespołu obiektów dobudowano kolejną pływalnię z dwoma basenami dla młodzieży. Osobnym dla dziewcząt oraz dla chłopców. Rozlokowano je na dwóch kondygnacjach, zwiększając jeszcze bardziej dostępność kąpieliska dla różnych grup społecznych. Wrocławska Łaźnia Miejska przetrwała burzliwe czasy II wojny światowej. W trakcie oblężenia Festung Breslau obiekty uległy wprawdzie uszkodzeniom, lecz już latem 1945 możliwe było wznowienie działalności. Kolejne dekady to czas intensywnych remontów. Niestety podczas robót przeprowadzonych w latach 1960-1962 część historycznego wystroju została bezpowrotnie utracona. W roku 1976 z użytkowania wyłączony został czwarty basen. Dzisiaj w jego miejscu funkcjonuje system filtrów. Zabytkowy kompleks przetrwał do dzisiaj. W 1977 roku wpisano go do Krajowego Rejestru Zabytków. Jest to nie tylko miejsce świadczące o rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta, ale też ikona zmieniającej się funkcji obiektów użyteczności publicznej oraz troski o zdrowie wrocławian. Puentując, dawna łaźnia miejska przy ulicy Teatralnej to znacznie więcej niż zespół basenów i łaźni. To żywa opowieść o miejskiej codzienności, pasji do sportu, rozwoju urbanistyki oraz społecznych przemianach we Wrocławiu. Na przestrzeni ponad 100 lat przykład tej inwestycji pokazuje, jak ważne jest pielęgnowanie historycznych miejsc i adaptowanie ich do współczesnych potrzeb, by dalej służyły kolejnym pokoleniom mieszkańców.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu na mapie polskich placówek naukowych Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego zajmuje miejsce szczególne. To nie tylko zwykła jednostka organizacyjna czy archiwum w klasycznym sensie, to prawdziwy skarbiec pamięci integrujący przeszłość z teraźniejszością jednej z najważniejszych uczelni w kraju. Gromadzi dokumenty, które dla wielu osób stanowią klucz do poznania losów uczelni, studentów oraz zmieniających się realiów społecznych i politycznych, jakie przez dekady kształtowały akademickie życie Wrocławia. Chociaż oficjalne powołanie archiwum datuje się na 1 października 1950 roku, jego historia sięga znacznie wcześniej. Inicjatywa utworzenia uczelnianej placówki archiwalnej zrodziła się z troski profesor Ernsta Lohmeyera, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, który 6 czerwca 1931 roku zawnioskował o zorganizowanie struktury archiwalnej zdolnej gromadzić wartościowe dokumenty uczelni. Od tego momentu rozpoczął się nowy rozdział w postrzeganiu historii Uniwersytetu i troski o jej długotrwałe zachowanie. Przed powstaniem archiwum dokumenty uniwersyteckie nie posiadały jednego miejsca przechowywania. Część znajdowała się w sekretariatach rektoratu i wydziałów, część w komórkach podręcznych, a najcenniejsze akta, głównie po austriackiej uczelni, trafiały do biblioteki uniwersyteckiej lub archiwum państwowego. Niestety wiele z tych zbiorów zniknęło podczas dramatycznych wydarzeń w czasie oblężenia Festung Breslau twierdzy Wrocław od sierpnia 1944 do maja 1945 roku. Po zakończeniu II wojny światowej ratowaniem pozostałych archiwaliów zajęła się grupa kulturalno-oświatowa kierowana przez profesora Stanisława Kulczyńskiego. Kluczową postacią w dziele zabezpieczenia i porządkowania archiwalnego dziedzictwa stał się jednak profesor Teofil Modelski, który przybył do Wrocławia ze Lwowa. Jako historyk i archiwista nie tylko ocalił niemieckie zbiory, ale także stworzył nieistniejącą dotąd ramę funkcjonowania Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor Modelski z pasją i poświęceniem bezinteresownie pracował nad archiwaliami od połowy 1946 roku, będąc jednocześnie dziekanem Wydziału Humanistycznego. W swojej notatce podkreślał, jak ważne było uporządkowanie akt ze względu na liczne zapytania i potrzeby zarówno władz krajowych, jak i osób z zagranicy. Stało się oczywiste, że tylko właściwie zorganizowana placówka archiwalna mogła sprostać tym oczekiwaniom. W uznaniu działań profesora Modelskiego Senat Uniwersytetu i Politechniki już 1 lutego 1947 roku formalnie powierzył mu pieczę nad całością archiwaliów, co znalazło potwierdzenie w decyzji ministerstwa w roku 1950. Od tej pory profesor Modelski został etatowym dyrektorem Archiwum Uniwersyteckiego, nadając placówce solidne fundamenty i kierując nią ku nowym zadaniom. Pierwsze lata funkcjonowania Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego to przede wszystkim gromadzenie i porządkowanie akt poniemieckich. Dopiero z 1 września 1953 roku do zbiorów trafiły pierwsze dokumenty wytworzone przez powojenną polską uczelnię. Moment ten miał kluczowe znaczenie. Archiwum uzyskało bowiem status składnicy akt polskich, a w marcu 1958 stało się państwową jednostką z prawem wieczystego przechowywania akt, co jeszcze mocniej podkreśliło jego wagę. Przełomową datą był także rok 1989, gdy archiwum przekształcono z komórki administracyjnej w jednostkę ogólnouczelnianą. W drugiej połowie lat 90. XX wieku placówka doczekała się nowoczesnej bazy lokalowej przy ulicy Szewskiej 50-51. Zbiory umieszczono w nowoczesnych regałach kompaktowych, co pozwoliło jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo przechowywanych zasobów. Dziś Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego to jedna z największych placówek tego typu w Polsce. Zgromadzone tu akta, rozdzielone na trzy główne zespoły, stanowią fantastyczne źródło badawcze zarówno dla historyków, jak i wszystkich zainteresowanych przeszłością uczelni. Pierwszy zespół obejmuje akta niemieckiego uniwersytetu z lat 1811-45, stanowiąc świadectwo działalności pruskiego Uniwersytetu Leopoldiny. Drugi to akta Szkoły Technicznej we Wrocławiu z lat 1910-45. Trzeci zaś zespół stanowią akta powojennego polskiego uniwersytetu od roku 1945 do czasów współczesnych. Sejm powojenne dokumenty obejmują około 3000 metrów bieżących akt, a wliczając archiwalia poniemieckie, całość sięga niemal 3500 metrów bieżących. Wśród tych tysięcy dokumentów znajdują się nie tylko protokoły posiedzeń, akta personalne pracowników i studentów, ale także codzienna korespondencja, dyplomy, indeksy,
kompleksy, zdjęcia oraz unikatowe pamiątki po wyjątkowych wydarzeniach akademickich. To dzięki temu możliwe jest dziś zrekonstruowanie zarówno losów jednostek, jak i wielkich przemian instytucjonalnych.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz radia. Gra FM.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu, zlokalizowane w samym sercu Wrocławia, w majestatycznym, barokowym gmachu na brzegu Odry, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego jest jednym z najpiękniejszych i najważniejszych muzeów akademickich w Polsce. Ta niezwykła instytucja nie tylko zachwyca architekturą i bogatym wystrojem, lecz również umożliwia podróż przez burzliwe dzieje uczelni, które sięgają początków XV stulecia. We wnętrzach pełnych ukrytych sekretów, zabytkowych mebli i dawnych instrumentów naukowych odwiedzający mają szansę zatrzymać się na moment i dotknąć historii. Oficjalne powstanie Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego miało miejsce 6 sierpnia 1992 roku i stanowiło naturalny krok w ewolucji oddziału zbiorów muzealnych działającego przy Archiwum Uniwersytetu. Od tej chwili muzeum funkcjonuje jako samodzielna jednostka ogólnouczelniana, a jego działalność z każdym rokiem nabierała większego rozmachu. 13 maja 2005 roku otwarto kolejny oddział. Dom archeologa, mieszczący się na kampusie przy ulicy Koszarowej 3 w budynku numer 8. W tym miejscu prezentowane są regularnie wystawy czasowe związane z najnowszymi badaniami archeologicznymi prowadzonymi przez naukowców uniwersytetu. Główna siedziba muzeum znajduje się w barokowym gmachu projektu Krzysztofa Tausza. Ulokowana tuż nad Odrą, bryła tego budynku jest doskonałym przykładem XVIII-wiecznej architektury, bogato zdobionej rzeźbieniami oraz polichromiami. Bez wątpienia to jeden z najcenniejszych zabytków barokowych w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Przekraczając próg muzeum, odwiedzający mają okazję poczuć atmosferę epoki, w której nauka mieszała się z wyrafinowaną sztuką i przepychem. W skład muzeum wchodzą trzy wyjątkowe, zabytkowe sale. Aula Leopoldyńska, największa i najbardziej efektowna sala budynku, to prawdziwa perła świeckiego baroku. Zachwyca pełnym, oryginalnym wystrojem wnętrza, iluzjonistycznymi freskami autorstwa Krzysztofa Handkego z Ołomuńca, monumentalnymi rzeźbami wykonanymi przez Franciszka Mangolta i Włocha Ignaciusa Provisore oraz wspaniałymi detalami dekoracyjnymi. To właśnie tu odbywały się i do dziś odbywają najważniejsze uniwersyteckie ceremonie. Oratorium Marianum, równie bogato zdobione i utrzymane w stylu barokowym, pierwotnie służyło jako kaplica zakonna w latach 1728-1741. Po sekularyzacji jezuitów, kiedy w 1811 roku utworzono Uniwersytet Wrocławski, Oratorium Marianum przekształcono w salę muzyczną. Dziś jest miejscem koncertów i spotkań. Wieża matematyczna z tarasem widokowym ulokowana została na wysokości 42 metrów. Dawniej mieściło się tu obserwatorium astronomiczne, zorganizowane przez wybitnego jezuickiego profesora Leopolda Augusta Jungnitza. Jego najcenniejszym wyposażeniem jest jedyny w kraju instrument astronomiczny tego typu. Linia południkowa wyznaczona na posadzce wieży. Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego prezentuje przede wszystkim historię samej uczelni. Od początków w XV wieku, poprzez czas Akademii Leopoldyńskiej, aż do współczesności. Dział historyczny obfituje w niezwykle cenne eksponaty. Instrumenty naukowe, rzeźby, meble, dzieła sztuki użytkowej, malarstwo, grafikę, fotografie i druki ulotne związane z życiem uczelni. Wśród najcenniejszych muzealiów szczególnie wyróżniają się rektorskie i teologiczne berła wykonane w 1702 roku przez wrocławskich złotników Griszę i Plackwica. Ich srebrna, częściowo pozłacana powierzchnia lśni do dziś, urzekając bogactwem zdobień, kryształem górskim i turkusami. Nie można też pominąć wyjątkowego rektorskiego stroju z drugiej połowy XIX wieku. Aksamitna czerwona toga wyszywana neobarokowym motywem oraz secesyjny pozłacany łańcuch ufundowany przez złotnika z Wrocławia w 1911 roku z okazji stulecia uczelni do dziś składają się na ceremonialny ubiór władz uniwersyteckich. Na uwagę zasługuje też bezcenny zbiór instrumentów astronomicznych takich jak astrolabium z XV wieku, globus nieba z XVI wieku, zegar słoneczny typu Dieppe z XVII wieku czy cyrkiel Galileusza z 1665 roku, które pierwotnie stanowiły wyposażenie istniejącego tu niegdyś obserwatorium. W muzeum znajdują się także trzy sale ekspozycyjne. Sala imienia Romana Longchampsa, sala imienia Stefana Banasza oraz sala pod filarem. To w nich prezentowane są kolejne wystawy czasowe oraz spotkania z miłośnikami historii nauki, umożliwiające podziwianie wyjątkowych eksponatów oraz niepowtarzalną szansę do zgłębiania dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ogólnie rozumianej historii nauki. Muzeum
Uniwersytetu Wrocławskiego to miejsce, gdzie przeszłość w fascynujący sposób spotyka się z teraźniejszością w murach tego barokowego gmachu. Nie tylko zachowano dorobek wielu pokoleń wrocławskich naukowców, ale i stworzono przestrzeń, która inspiruje do odkrywania pytań i dalszych poszukiwań.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu. Wyjątkowe miejsce na filmowej mapie Wrocławia, będące świadkiem ponad stuletniej historii zmieniających się trendów w architekturze, technologii i szeroko pojętej kulturze. Tak w skrócie można opisać Dolnośląskie Centrum Filmowe. Aktualna siedziba jednej z najnowocześniejszych instytucji filmowych regionu powstała na fundamentach długoletniej tradycji sięgającej jeszcze początków XX wieku. Obecnie mieszczące się przy ulicy Piłsudskiego 64A Dolnośląskie Centrum Filmowe to czterosalowe kino, które nie tylko prezentuje najnowsze produkcje filmowe, ale też pielęgnuje niezwykłą przeszłość budynku, kryjącą w sobie historię znakomitych architektów, kupców i entuzjastów dziesiątej muzy. Wszystko zaczęło się u schyłku XIX wieku, gdy Georg Schneider zaprojektował okazałą kamienicę dla Moritza Branisa. Wśród parterowych restauracji Palace Restaurant, przestronnych sal balowych oraz wykwintnych jadalni tętniło

Tniło życie, zaś w piwnicach spokojnie dojrzewało wino. W 1910 roku na pierwszym piętrze powstała sala kinowa zaprojektowana przez Roberta Seidela, a jej uroczyste otwarcie 3 września przeszło do historii lokalnej kultury. Palast Theater, bo tak nazwano kino, mogło wtedy pomieścić 431 widzów, a wkrótce jego rozmiar pod wpływem rosnącego zainteresowania mieszkańców Wrocławia stale się powiększał. Właściciele kina od zawsze przywiązywali ogromną wagę do repertuaru i jakości wyświetlanych produkcji, a niektóre premiery, jak wyłączność na pokazywanie filmu Abgründe czy wrocławską premierę Studenta z Pragi w 1913 roku, przynosiły dumę zarządcom i zachwyt publiczności. Już po niespełna 4 latach działalności kino mogło pochwalić się przyjęciem milionowego widza. Wojenne zawirowania nie zniszczyły w pełni tego wyjątkowego miejsca. Gdy w 1945 roku opadł kurz po II wojnie światowej, wystarczyło ledwie 30 dni, by kino znów mogło przyjąć widzów. Na inauguracyjnym seansie wyświetlono film Majdanek. Na przestrzeni kolejnych dekad, pod zmieniającymi się nazwami, kino przechodziło gruntowne remonty oraz mniejsze i większe modernizacje. Szczególny przełom nastąpił pod koniec lat 60. i na początku 70. XX wieku, gdy projektanci Henryk Majewski i Andrzej Łukaszewicz zrewitalizowali bryłę budynku, nadając mu ujednolicony wygląd i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Pomimo obowiązujących norm powierzchni, kino wykraczało poza typowe metraże, imponując rozmachem i możliwościami. Rok 2011 zapisał się złotymi zgłoskami w historii tego adresu. Oficjalnie otwarto Dolnośląskie Centrum Filmowe należące do Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego Odra Film. Nowoczesny obiekt to nie tylko bogata oferta filmowa. DCF wyposażony jest w najnowsze technologie wyświetlania, w tym w system dźwiękowy Dolby Digital Surround X i możliwość projekcji filmów w technologii trójwymiarowej, czyniąc z niego jedno z najbardziej zaawansowanych kin w regionie. Oddając hołd wrocławskiej tradycji oraz historii lokalnych kin, poszczególne sale DCF otrzymały wyjątkowe nazwy: Polonia, Warszawa, Lwów oraz Lalka. Łącznie kino oferuje blisko 600 miejsc siedzących, z czego 15 przeznaczonych jest dla osób z niepełnosprawnościami, co podkreśla otwartość i nowoczesność instytucji. Dolnośląskie Centrum Filmowe to nie tylko nowoczesne kino, to swoisty pomost łączący ponad stuletnią historię z przyszłością wrocławskiej kultury filmowej. Jego mury pamiętają zarówno rewolucję niemych obrazów, jak i premierowe pokazy światowych hitów w cyfrowej jakości. To miejsce, gdzie tradycja splata się z nowoczesnością, w którym każda wizyta przenosi widza w świat magii kina, zarówno tej dawnej, jak i tej współczesnej.

biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: To jest Gra FM.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.